0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach czwartek, 25 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6, a my zapraszamy Was na wiadomości.
2: Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 dotknęły Wenezuelę. Największe zniszczenia odnotowano w stolicy kraju, Caracas, gdzie zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Władze nie podały jeszcze oficjalnego bilansu ofiar. Burmistrz dzielnicy Chacao poinformował o co najmniej 16 rannych i ofiarach śmiertelnych, nie ujawniając ich liczby. Amerykańska służba geologiczna oceniła, że katastrofa może mieć bardzo poważne skutki. Według ekspertów możliwe są dziesiątki tysięcy ofiar oraz rozległe zniszczenia. Są budynki i domy, które się zawaliły, powiedział minister spraw wewnętrznych Daidaos Cabeo, informując o trwających akcjach ratunkowych. Mieszkańców wezwano do opuszczenia uszkodzonych budynków z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Na publikowanych w internecie nagraniach widać zawalone budynki i zniszczenia w Caracas oraz innych miastach kraju. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. To ten lekarz, który twierdzi, że w tej placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym do błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Jak przebiegało to przesłuchanie? O tym Magdalena Greinert, która była na konferencji prokuratury.
3: Lekarz nie chciał odpowiadać bez adwokata i oczekiwał zmiany terminu przesłuchania, ale prokuratorzy się na to nie zgodzili. Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań. Wszystkie kwitował milczeniem. Przekazał za to kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym i dodał, że jego wiedza dotyczy tych dwóch osób. Poza lekarzem, który ponownie ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, śledczy kompletują listę.
4: Świadków do przesłuchania nie tylko pracowników SOR-u, ale również osób z kierownictwa szpitala, z różnych organów. Tych organów było trochę, jeśli chodzi o samą strukturę szpitala, bo nie tylko zarząd, ale i rada nadzorcza. Jak i w grę wchodzi również przesłuchiwanie poszczególnych urzędników z warszawskiego ratusza.
3: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, który dodaje, że na tym etapie postępowania nie ma planu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, który jest niechlubnym bohaterem afery w Szpitalu Południowym. Przesłuchany ma być natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Chciałoby się rzec, cały kraj na czerwono. Tak jest, dzisiaj w prawie całym kraju alerty pogodowe w postaci ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach nie dotyczy jedynie Podhala. W tej chwili najchłodniej, niecałe 10 stopni w Kozienicach, a prawie 23 stopnie mamy już w Zielonej Górze, no i zdaje się zachód Polski pobije dzisiaj rekordy. Czy rekord padnie w innych miejscach? No, zbliżymy się do granicy 30 stopni. W niektórych miejscach przekroczymy tę granicę. Oczywiście mówimy o temperaturze mierzonej w cieniu. Warunki biometeo niestety będą się z tego powodu również pogorszały. Bądźcie więc ostrożni. To jeszcze nie koniec. Szczyt upałów. Końcówka tygodnia i początek przyszłego.
5: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region. Targowisko przy ulicy Składowej w Puławach nie zostanie zamknięte. Takie zapewnienie przekazała spółka nieruchomości Puławskie, odnosząc się do pojawiających się w ostatnim czasie pogłosek na temat przyszłości obiektu. Jak podkreślono w komunikacie, nie są prowadzone żadne działania związane z likwidacją targowiska, a handel odbywa się tam bez zmian. Spółka zaznacza, że miejsce nadal pełni swoją dotychczasową funkcję i pozostaje dostępne dla kupców oraz klientów. Przedstawiciele nieruchomości Puławskich apelują jednocześnie, by nie kierować się niepotwierdzonymi informacjami. Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania targowiska mają być przekazywane mieszkańcom wyłącznie oficjalnymi kanałami. Tymczasem jedno z charakterystycznych miejsc w Puławach czeka metamorfoza. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich zmieni się teren przy najstarszym liceum w mieście. O szczegółach inwestycji mówi Małgorzata Kmieciak.
6: W Puławach zmieni się okolica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zabytkowy teren przy Alei Partyzantów przejdzie rewitalizację i zyska nowe funkcje społeczne i kulturalne. Powstanie tam amfiteatr, który ma służyć organizacji wydarzeń i spotkań mieszkańców. Przebudowane zostaną także chodniki, drogi wewnętrzne, pojawią się nowe ławki czy elementy małej architektury. Nie zabraknie również zieleni, zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a także utworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Cały obszar będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa.
5: Choć prace będą prowadzone przy szkole, z efektów projektu skorzystają nie tylko uczniowie. Odnowiona przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Puław i powiatu. Wartość inwestycji przekracza 4,5 miliona złotych. Od inwestycji przechodzimy do spraw społecznych. Zaglądamy do danych Lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, że stopniowo zmienia się model rodzicielstwa. O tym, jak jest w naszym regionie, mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu.
0: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatem rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
5: ZUS we współpracy z fundacją Share the Care prowadzi kampanię Równi w domu, równi w pracy. Mężczyźni, którzy zaangażowali się w te kampanie, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłynął na ich rodziny bardzo pozytywnie, mówi Michał Wiśniewski.
7: Partnerski podział urlopu między rodziców myślę, że daje przewagę ojcom, by być od początku z tym dzieckiem. Też skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi i rzuca rzeczami i to jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko. Moja żona chciała wrócić na rynek pracy. Ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni urlopu, który dała mi firma i byłem tym, który adaptował dziecko w żłobku. Jestem z tego mega dumny. To jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
5: Mateusz Piórko podkreśla, że postawa pracodawcy ma również duże znaczenie.
8: Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości.
9: Jest to pełna etatowa robota, często nawet bez przerwy na kawę i z szefem, który komunikuje swoje potrzeby w dość kreatywny sposób. Zdecydowanie zyskałem do tego jeszcze większy szacunek. Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest systemowe wsparcie tych decyzji. Postawa pracodawcy i kultura organizacyjna odgrywają ogromną rolę w tym, czy ojcowie realnie korzystają z urlopów rodzicielskich. Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego albo wciąż się wahają, życzę odwagi, żeby się jednak zdecydować. To doświadczenie, które zostaje z nami na zawsze. Warto być tam od pierwszych chwil.
5: Dla przyszłych i obecnych rodziców ZUS przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdziecie go na stronie zus.pl. Skoro mowa o rodzinach, mamy też propozycje dla dzieci i ich opiekunów. Tego lata Lublin ponownie zaprosi najmłodszych i starszych mieszkańców do wspólnego odkrywania świata pracy w ramach wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy. Pod hasłem Zobacz, dotknij, poznaj przygotowano 20 spotkań edukacyjnych, w których udział weźmie 500 uczestników. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat wraz z rodzicami lub dziadkami będą mogły odwiedzić lubelskie firmy i instytucje oraz zajrzeć za kulisy różnych zawodów. W programie są m.in. wizyty u strażaków, policjantów, dziennikarzy czy weterynarzy. Pierwsze spotkanie już w nadchodzący poniedziałek, a udział w projekcie jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na stronie lubelskiego ratusza. Z kolei w gminie Kłoczew już dziś myślą o tym, jak będzie wyglądała edukacja w najbliższych latach. Pomóc mają w tym nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji, które powstaną w 2 szkołach. Samorząd podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację projektu wspierającego rozwój edukacji cyfrowej. Dzięki temu uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych podczas nauki. Nowe pracownie zostaną utworzone w szkołach podstawowych w Kłoczewie i Goździe. Inwestycja ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych oraz ułatwić naukę informatyki i przedmiotów ścisłych. z edukacji przechodzimy do turystyki i promocji Lubelszczyzny. Jaki jest najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego? Co roku to pytanie jest stawiane na nowo, a tegoroczne odpowiedzi mogą już proponować twórcy lokalnych atrakcji turystycznych, wydarzeń, szlaków czy wyjątkowych miejsc, które mogą stać się wizytówką regionu. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór do 23. edycji regionalnego etapu rywalizacji o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 5 września. Na laureatów czekają także nagrody promocyjne i wyróżnienia oraz szansa na udział w ogólnopolskim finale konkursu. Tymczasem Muzeum Zamojskich w Kozłówce chce stać się jeszcze bardziej dostępne dla zwiedzających. Placówka rozpoczyna realizację projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, który ma ułatwić zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi oraz osobom wrażliwym sensorycznie. W pałacu pojawią się m.in. systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących oraz specjalna strefa wyciszenia i komfortu. Przygotowane zostaną także materiały w prostym języku, nagrania z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy oraz mapa sensoryczna obiektu. Projekt jest w całości finansowany ze środków europejskich i ma wartość blisko 300 tysięcy złotych. Na koniec zaglądamy do Końskowoli. W niedzielę swoje drzwi szeroko otworzy Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak przebiegnie część oficjalna, mówi dyrektor ośrodka Antoni Skrabucha.
10: Godzina 13 to takie oficjalne otwarcie mszy świętopolowo tutaj na placu wystawowym. Dzień otwartych drzwi Lubelskiego

0: i rękodzieło i inni, ale w tym roku będziemy mieli również zwierzątka, te małe szczególnie, bo to wystawę zwierząt mamy w Sitnie 4-5 lipca, natomiast tutaj będą alpaki, będą kozy, owce, króliki, także myślę, że dzieci i inni będą zadowoleni. Prosiliśmy też pana tresura psów będzie, może to będzie coś atrakcyjnego. Bezpiecznie będzie, będą konie, też nie dodałem, także tych zwierzątek będzie.
1: Gdzie trzeba się wybrać, żeby wziąć udział w zapowiadanych wydarzeniach?
0: Część oficjalna i ta główna to jest tradycyjnie boisko sportowe. Tutaj będą instytucje związane z rolnictwem, będą KGW. No i będzie tutaj kolejny plac obok boiska, zwany Przysieką, to jest na maszyny rolnicze. Mamy kilku wystawców znanych i dobrych, będą różne panele dyskusyjne, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Mamy wiele tematów, które tutaj poruszymy, także myślę, że bogaty bardzo program.
1: Niedzielny Dzień Otwartych Drzwi przyniesie także pokazy technologii wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie. O innych atrakcjach będziemy jeszcze mówić.
2: Powiedzieć o poranku, że gorąco witam i zapraszam, to nic nie powiedzieć. No, tego słowa będziemy dzisiaj chyba unikali. Zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, zaczynamy.
3: Radio Impuls.

Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. Tam 25 dzień czerwca. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Przed nami weekend, jak przygotowania. Ten dzień jest również 176 dniem roku. No i potrwa 16 godzin i 45 minut, bowiem słońce wstało kwadrans po godzinie 4 i zacznie zachodzić minutę po 21. Dorota, Lucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisława, Adalbert i Febronia świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeśli chodzi o święta nietypowe, dzisiaj Dzień Marynarza. No to pozdrawiamy i stopy wody pod kilem, tak? Tak to mniej więcej brzmiało.

0: zależy z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
2: Po reklamie.
3: Już pojawiły się komunikaty na czerwono od synoptyków o ostrzeżeniu drugiego stopnia o upałach na Lubelszczyźnie. W wielu miejscach takie ostrzeżenie będzie obowiązywało. W Puławach w tej chwili okolice 15 stopni, ale temperatura zacznie szybko rosnąć. No i w najcieplejszym momencie dnia pojawi się już 30. Od piątku powyżej tej granicy kulminacja ciepła od niedzieli do wtorku. W poniedziałek widzę, że nawet sprognozowane jest 39 stopni na plusie. No, koszmar. Dzisiaj zachmurzenie po południu tylko umiarkowane. Poza tym słońce, słońce, słońce.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: es un sueño latino.
1: Take me back to my sweet la vida.
2: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają. Nasi południowi sąsiedzi przegrali z niegościnnym Meksykiem 0-3. RPA pokonała Koreę Południową 1-0. Wcześniej Maroko pokonało Haiti 4-2. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0. No dobra, pewnie fani futbolu śledzą na bieżąco. Fani siatkówki powinni być zadowoleni, bo Liga Narodów wróciła do naszego kraju. No i Polacy po boju ciężkim od stanu 0-2 wygrali 3-2. Sensacją powiało za to, jeśli chodzi o spotkanie Ukrainy z Brazylią. No bo Ukraińcy pokonali Canarinhos. Ten mecz też sporo emocji wzbudził. Jeśli grać teraz, to gdzieś chyba na hali, bo na świeżym powietrzu w godzinach około południowych raczej powinniśmy unikać przebywania na świeżym powietrzu, o czym pewnie wielokrotnie jeszcze tego lata będę wam przypominał.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: kurczycy. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mam nadzieję, że wychłodziliście swoje mieszkania podczas tej nocy. Teraz już chyba powoli będziemy okna zamykali i szczelnie zasłaniali po to, żeby resztki tego przyjemnego chłodu nie uciekły. No, o pogodzie wielokrotnie będziemy dzisiaj wspominali. Najbliższa prognoza po godzinie 7 po naszych wiadomościach. Zapraszam i polecam.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach czwartek, 25 dzień czerwca. Już siódma pora więc na wiadomości.
3: To jest Radio Impuls, czas na wiadomości. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie 60-latek, który w gminie Michów wtargnął do domu swojej rodziny i groził bliskim siekierą. Mężczyzna był nietrzeźwy. Miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Jak ustalili policjanci, agresor złamał obowiązujące go sądowe zakazy, w tym nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do bliskich. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol, który obezwładnił i zatrzymał mężczyznę. 60-latek usłyszał zarzuty, m.in. kierowanie gruźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Do końca czerwca zostało tylko kilka dni i właśnie tyle czasu mają jeszcze rowerzyści, żeby poprawić wynik miasta walczącego o puchar rowerowej stolicy Polski. Taki cel mają m.in. Puławianie, a przed nimi jeszcze sporo okazji, by wspólnie kręcić kilometry.
4: Zapraszamy również tutaj na coroczne święto rowerzystów. 27 czerwca zaplanowaliśmy rajd przyjaźni do Kocka. Również startujemy z placu Chopina. To jest taki dłuższy rajd, ponad 50 km na rowerze w jedną stronę, także to będzie dla wytrawnych rowerzystów. Będą również zapisy na ten rajd. I 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o Puchar Rowerowej w stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20.15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosin przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty. Plac Chopina tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
3: Mówił Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Przed nami wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i podróży. Wielu mieszkańców naszego regionu ma już sprecyzowane plany, inni dopiero zastanawiają się, gdzie spędzić letni wypoczynek. O to, jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie, pytała Dorotę Pietras, właścicielkę jednego z puławskich biur podróży, nasza reporterka Weronika Szydłowska.
5: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego. No niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
3: O tym, jak zaplanować bezpieczne wakacje, będziemy dziś jeszcze mówić w naszych wydaniach wiadomości lokalnych, a na razie zamieniamy region na kraj i świat.
6: Stan wyjątkowy obowiązuje w Wenezueli. W bardzo krótkim czasie dwa razy zatrzęsła się tam ziemia. Oba wstrząsy miały magnitudę ponad 7.
7: W tej chwili władze nie informują o liczbie ofiar, jednak według amerykańskiej służby geologicznej mogły zginąć nawet dziesiątki tysięcy osób. Akcja ratunkowa trwa. Udało mi się szybko ubrać i uciec. Ściana w budynku zaczęła pękać. Jakoś udało mi się otworzyć drzwi. Wszędzie unosiła się chmura dymu. Wspinaliśmy się po gruzach. Nie każdemu udało się uciec.
6: To mieszkanka wenezuelskiej stolicy Caracas. W odstępie niespełna minuty. Jak mówiliśmy, dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie przekraczającej 7. Potem według agencji AFP odnotowano już ponad 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dotknięte zostały obszary wzdłuż północnego wybrzeża kraju, w tym La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón. Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar. Wiadomo już, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli ekipy poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoc medyczną i humanitarną. Zapowiedział to Jeremy Lewin, podsekretarz stanu do spraw pomocy zagranicznej.
7: 200 strażaków gasiło duży pożar w Chorzowie. Zapaliło się składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
8: Pożar to około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tak zwanego Mobile Lab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
6: Na miejscu pożaru Damian Legierski, śląski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny.
7: Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-2 nad Belgią rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach.
6: Wojciech Marczyk o wnioski pomeczowe zapytał libero naszej kadry Maksymiliana Graniecznego.
1: Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu.
7: Wieczorem w Gliwicach Polacy zagrają z Turcją.
2: Już pojawiły się komunikaty na czerwono od synoptyków o ostrzeżeniu drugiego stopnia o upałach na Lubelszczyźnie. W wielu miejscach takie ostrzeżenie będzie obowiązywało. W Puławach w tej chwili okolice 15 stopni, ale temperatura zacznie szybko rosnąć. No i w najcieplejszym momencie dnia pojawi się już 30. Od piątku powyżej tej granicy kulminacja ciepła od niedzieli do wtorku. W poniedziałek widzę, że nawet sprognozowane jest 39 stopni na plusie. No, koszmar. Dzisiaj zachmurzenie po południu tylko umiarkowane. Poza tym słońce, słońce, słońce.
3: Czwartkowy poranek, wakacje za rogiem. Jeszcze rzeź.
2: A my już w komplecie, duecie.
3: Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
3: Dzień dobry.
0: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, a my spoglądamy w gwiazdy. Czas na nasz poranny horoskop.
1: Zodiakalny baranie, dziś możesz mieć ochotę działać szybciej niż wszyscy wokół, ale paradoksalnie najwięcej zyskasz wtedy, gdy na moment zwolnisz. W pracy lub w domu ktoś doceni Twoją inicjatywę, nawet jeśli na początku będzie marudził.
0: Byk, to dobry dzień, żeby uporządkować sprawy, które od dawna czekają na swoją kolej i poczuć satysfakcję, że wreszcie coś się domknęło. Wieczór sprzyja małym przyjemnościom, więc nie odmawiaj sobie chwili tylko dla siebie.
1: Bliźnięta, dziś możesz usłyszeć coś, co z pozoru brzmi niewinnie, a jednak da ci do myślenia. W relacjach stawiaj na lekkość i humor, bo właśnie nimi najłatwiej rozbroisz napiętą atmosferę.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Marek, ja właśnie przeglądam kalendarz i kalendarium, a tam pojawia się informacja, że 25 czerwca 2007 roku do Polski z wizytą przybył król Arabii Saudyjskiej, uwaga, Abd Allah ibn Abd al-Aziz al-Sud. Jak do tak pięknie nazwanego człowieka się zwracać? To może jakiś pomysł?
0: Takie staropolskie, królu złoty.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
4: Upalnie. Jest i będzie. Najgorętszy dzień, który nadchodzi, to niedziela i poniedziałek. W niedzielę 37 stopni w Puławach, zapowiadają synoptycy, a w poniedziałek 39. No, koszmarnie to brzmi, przynajmniej na razie. Dzisiaj do 30 stopni, niebo na ogół pogodne, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Kolejne dni też pełne słońca, tak więc nawet niebo nie da nam chwili wytchnienia. Będzie upalnie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Znalazłam taką pogodową ciekawostkę. Otóż francuska prezenterka już w 2014 roku zapowiadała, że w 2050 roku temperatury we Francji będą sięgały nawet 43 stopni, ale to miała być tylko wizja przyszłości i ostrzeżenie przed zmianami klimatu, a tymczasem już wczoraj na zachodzie Francji odnotowano prawie 43 stopnie Celsjusza.
0: Nie no, wykrakali albo wywróżyli, no ale to chyba nie jest przyjemna informacja. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Niższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: 25 dzień czerwca, mamy czwartek, a w Międzynarodowym Dniu Marynarza sięgamy po mądrości wilków morskich.
1: Nie mogę zmienić kierunku wiatru, ale mogę dostosować swoje żagle, aby zawsze dotrzeć do celu.
0: No to życzymy Wam pomyślnych wiatrów na ten dzień. No i płyniemy w kierunku kolejnego wydania wiadomości.
2: Reklama. Kazimierz.

0: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzach czwartek to 25 dzień czerwca, jest 8, a my zapraszamy na wiadomości.
14: Zaczynamy wiadomości w Radiu Impuls informacją dla kierowców. Na obwodnicy Lublina w rejonie wjazdu do miasta od strony Puław uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości. System działa na trasie S19 między węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek. Kontrolą objęto odcinek liczący 7,5 km. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 120 km na godzinę, a ciężarówek do 80. Odcinkowy pomiar prędkości mobilizuje do utrzymywania odpowiedniej prędkości na całej kontrolowanej trasie, a nie tylko w konkretnych punktach. To rozwiązanie ma sprawić, że na obwodnicy Lublina będzie po prostu bezpieczniej. A teraz zwracamy się do mieszkańców Dęblina, którzy korzystają z nowych autobusów miejskich. Po mieście i najbliższej okolicy będziecie mogli jeździć za darmo tylko do nadchodzącego wtorku, bo wraz z początkiem lipca przejazdy będą już płatne. Osoby, które na co dzień korzystają z autobusów, mogą już składać wnioski o bilety miesięczne. Przyjmuje je Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. Biuro obsługi klienta działa przy ulicy Towarowej. Przewidziano również ulgi oraz darmowe przejazdy dla wybranych grup, między innymi dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i honorowych dawców krwi. Tańsze przejazdy obejmą także posiadaczy karty dębliniaka, którą wciąż można wyrobić. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie karta.deblin.pl. A już w nadchodzącą niedzielę miłość do motoryzacji będzie można połączyć z pomaganiem innym. Na placu Chopina odbędzie się nowa edycja akcji Moto Serce, która koncentruje się na oddawaniu krwi.
15: 4 stanowiska do samego poboru krwi plus stanowiska odpoczywające. W ten sposób możemy zwiększyć ilość krwiodawców, ponieważ przyjeżdżają jeszcze dziewczyny z Lublina, które pomagają naszym dziewczynom tutaj, dziewczynom i chłopakom, o przepraszam, bo jest jeden rodzynek w RCK IK Puławy.
16: No i przy okazji też tego poboru krwi mamy tutaj możliwość zapisania się do tak zwanego DKMS-u, do dawców szpiku kostnego. To też jest szczytny cel i przy okazji tego właśnie próbujemy zbierać zapisy.
14: Mówili członkowie klubu Motorrader z Puławy, prezydent Wojciech Dados i sekretarz Łukasz Smolarczyk. Niedzielna akcja na Puławskim Placu Chopina potrwa od 11 do 15, a o towarzyszących jej atrakcjach będziemy dziś jeszcze mówić. Natomiast dzień wcześniej ten sam Plac Chopina będzie wielkim tanecznym parkietem. Silent Disco to zabawa, która otworzy tegoroczny cykl Weekend Love Puławy. Uczestnicy otrzymają słuchawki i sami wybiorą jeden z trzech kanałów muzycznych: pop, K-pop albo hip-hop i rap. O muzyczną oprawę zadbają trzej DJ-e, a zabawa potrwa do godziny 23. Organizatorzy przypominają, że przy odbiorze słuchawek wymagany będzie dokument tożsamości, a jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie trzy pary. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
17: Potężne zniszczenia. Dramatyczne filmy pokazujące poszukiwania ludzi pod gruzami.
18: Wenezuela, gdzie aż dwa razy zatrzęsła się ziemia. Magnituda wynosiła ponad 7.
17: Powtórzmy, według amerykańskich ekspertów mogą zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
18: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o poranku polskiego czasu na platformie Truth Social napisał, że liczba ofiar śmiertelnych jest druzgocąca.
17: Paweł Żuchowski, Pawle, USA już zaoferowały pomoc zniszczonemu krajowi.
19: Jeremy Lewin, podsekretarz stanu USA do spraw pomocy humanitarnej, ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli zespoły ratowników za opatrzenie medyczne i pomoc humanitarną w kluczowych pierwszych dniach po tym tragicznym kataklizmie. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau napisał na platformie X, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Wenezuelczykami w obliczu katastrofalnego trzęsienia ziemi. Niech Bóg błogosławi naszych wenezuelskich przyjaciół w tej trudnej chwili. Napisał: już wiadomo, że pomoc wyślą kraje Ameryki Łacińskiej, Salwador, Ekwador. Gotowość do pomocy zadeklarowała też Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Mundialowe rozstrzygnięcia.
18: W trzech pierwszych grupach piłkarskich mistrzostw świata znamy też pierwszą parę 1/16 finału. Patryk Serwański, o poranku w faktach. Dzień dobry, Patryku.
20: Dzień dobry.
18: Zatem, co jest już pewne?
21: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
17: W nocy ważne wydarzenie dla Brazylijczyków. Neymar na murawie.
21: Tak, wszedł w drugiej połowie meczu ze Szkocją. Canarinhos wygrali 3-0. Dwa gole strzelił Vinicius Junior, ale to Neymar rozbudza emocje. Neymar wraca, to będzie nasza tajna broń. Potrzebujemy go. Tak mówił jeden z brazylijskich fanów. Haiti nastraszyło Maroko, ale przegrało 2-4. Brazylia i Maroko grają dalej. Za to Meksyk wchodzi do fazy pucharowej w bardzo dobrym stylu. 3 mecze, 3 zwycięstwa w nocy. 3-0 z Czechami.
18: Czesi jadą do domu, a dziś kolejny mocny zestaw meczowy. Kto kibicuje Curaçao?
17: O 22:00. Mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Niemcami.
18: Godzinę po północy. Japonia kontra Szwecja, no i Tunezja kontra Holandia.
17: A o 4:00 rano Turcja, Stany Zjednoczone.
13: Upalnie. Jest i będzie. Najgorętszy dzień, który nadchodzi, to niedziela i poniedziałek. W niedzielę 37 stopni w Puławach, zapowiadają synoptycy, a w poniedziałek 39. No, koszmarnie to brzmi, przynajmniej na razie. Dzisiaj do 30 stopni, niebo na ogół pogodne, po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Kolejne dni też pełne słońca, tak więc nawet niebo nie da nam chwili wytchnienia. Będzie upalnie.
14: Czwartkowy poranek, a my już niedługo sprawdzimy, co ukoi rozkołatane nerwy jednego mężczyzny.
13: No to mnie zaciekawiłaś.
14: I o to chodzi. Ewelina Kroczek
13: i Marek Moc.
14: Zostańcie z nami.
22: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, ja znalazłam taką informację, która kiedyś może się okazać pomocna, jeśli na przykład trochę się zdenerwujesz.
0: No, to słucham dobrej rady.
1: A otóż badanie pokazuje, że sam widok czerwonego mięsa uspokaja mężczyzn. Naukowcy tłumaczą to tak: jedzenie kojarzy się z bezpieczeństwem, sytością i wspólnym posiłkiem. Po prostu patrzysz na schabowego i relaks.
0: Tak już wyobrażam sobie, wizualizuję tego steczka takiego pysznego. Czyli jeśli ktoś pyta, co łagodzi obyczaje, wygląda na to, że czasem wystarczy dobrze wysmażony stek.
1: Czyli naukowcom trzeba przyznać rację. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Erling Haaland powraca, tak. Może nie wszyscy wiedzą, kto to jest, bo ja jeszcze do niedawna naprawdę nie wiedziałam. Przyznaję, Marek tutaj uśmiechnięty. No to Marek, kto to jest?
0: Oczywiście najbardziej skuteczny napastnik Norwegii i Manchesteru City.
1: No to właśnie to ten. No i właśnie czytam, co on je, żeby był mocny i silny. No i okazuje się, że dziennie pochłania nawet 6000 kalorii, a w menu ma między innymi prawie kilogramowy stek z kością, surowe mleko prosto z farmy i wołowe serce oraz wątróbkę.
0: No to taki zestaw ala średniowieczny wojownik, czy też wiking.
1: No i najwyraźniej działa, bo przypomnijmy, że po jego golach norwescy sejsmolodzy odnotowują drgania ziemi.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Po reklamie.
6: Na Lubelszczyźnie warunki biometeo dzisiaj nie najlepsze. A to z powodu wysokich temperatur. Przypomnę, w Puławach w najcieplejszym momencie dnia 30 pojawić ma się na termometrach, a od jutra jeszcze więcej. To ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali w miarę stabilne będzie również jutro. Wiatr trochę ulgi nam dzisiaj przyniesie. Nieco mocniej po południu powieje, a wiać ma z północnego zachodu. Temperatura, pamiętajcie, z każdym dniem coraz wyższa, końcówka tygodnia i początek przyszłego bardzo upalne.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Europejczycy próbują przetrwać prawdziwy test wytrzymałości cieplnej. No te upały dają się we znaki tak mocno, że sklepy przeżywają oblężenie jak w czarny piątek. No, nie chodzi o promocję, nie, ale o bezcenny chłód.
0: No, we Francji sytuacja zrobiła się wręcz gorąca w każdym znaczeniu. Jedna z sieci handlowych sprzedawała w jeden dzień aż 30 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów.
1: Czyli ktoś jednak z upałów bardzo się cieszy.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym lody Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 25 dzień czerwca. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Pamiętny rok 1998. Na rynek trafił system operacyjny Windows 9.8. Kto to pamięta, ten wie, co to życie.
0: W 2011 roku po raz pierwszy obchodzony Międzynarodowy Dzień Marynarza. My przypominamy, świętujemy dzisiaj. A wcześniej?
1: Jeszcze jedna smutna data. W 2009 roku zmarł Michael Jackson.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren! Ból!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9, w czwartek o poranku czas na wiadomości.
12: Czas na wiadomości Radia Impuls. Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu seniorów. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaziska. Debata będzie dotyczyć zarówno bezpieczeństwa w życiu codziennym, jak i w cyberprzestrzeni. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na najczęstsze zagrożenia, z jakimi mogą spotykać się osoby starsze oraz sposoby ich unikania. Policja zachęca do udziału wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa seniorów. W Puławach powstanie nieduży amfiteatr. To jeden z elementów projektu rewitalizacji jednego z bardziej charakterystycznych obszarów miasta. Szczegóły w relacji Małgorzaty Kmieciak.
13: W Puławach zmieni się okolica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zabytkowy teren przy Alei Partyzantów przejdzie rewitalizację i zyska nowe funkcje społeczne i kulturalne. Powstanie tam amfiteatr, który ma służyć organizacji wydarzeń i spotkań mieszkańców. Przebudowane zostaną także chodniki, drogi wewnętrzne, pojawią się nowe ławki czy elementy małej architektury. Nie zabraknie również zieleni, zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a także utworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Cały obszar będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa.
12: Wartość wszystkich prac przekracza 4,5 miliona złotych. Dodajmy, że wyremontowany szkolny teren będzie ogólnodostępny i z jego atrakcji będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy. Od dziś do nadchodzącej niedzieli Kazimierz Dolny będzie stolicą polskiego folkloru. Rozpoczyna się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W tegorocznym konkursie weźmie udział 600 uczestników, a przesłuchania będą się odbywały na dużym kazimierskim rynku. Artyści rywalizować będą w kilku kategoriach, a najlepsi otrzymają prestiżowe statuetki baszty. Organizatorzy podkreślają, że festiwal to nie tylko konkurs, ale też miejsce spotkań pokoleń i żywej tradycji z muzyką, tańcem i rękodziełem. Na małym rynku będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych, a także spotkać twórców ludowych. Odbędą się także ogólnopolskie targi sztuki ludowej. Oficjalne otwarcie już za niecałą godzinę o 10:00. Kwadrans wcześniej ulicami miasteczka przejdzie festiwalowy korowód. Tymczasem w Lublinie zostanie dziś odsłonięta nowa miejska rzeźba. Będzie to kolejny koziołek zachęcający do zwiedzania wojewódzkiego miasta. Koziołek Stefan pojawi się przy alejach Józefa Piłsudskiego 1A, a uroczyste odsłonięcie zaplanowano na godzinę 14:00. Teraz to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Zawalone budynki, pod gruzami uwięzieni ludzie.
14: W Wenezueli trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi.
6: Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Na razie nikt nawet nie próbuje szacować strat. Trwa walka z czasem, której stawką jest życie tych, którzy utknęli pod gruzami.
14: W faktach ponownie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaki jest ten bardzo wstępny bilans ofiar?
15: Przynajmniej 30 osób nie żyje, ponad 700 jest rannych. Takie informacje przekazują agencje, ale wszyscy zastrzegają, że ofiar będzie więcej. Runęły całe budynki, uszkodzone jest lotnisko w stolicy kraju. Według danych amerykańskiej służby geologicznej, która poinformowała o dwóch trzęsieniach ziemi, prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia. Tak napisano właśnie w komunikacie agencji. Według niej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Istnieje duże ryzyko wstrząsów wtórnych. W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: 7 samochodów spłonęło minionej nocy w Ulanowie, niedaleko Niska na Podkarpaciu.
6: 3 pojazdy spaliły się doszczętnie, 4 zostały nadpalone.
14: Na miejscu ulicy Tadeusza Buli wciąż pracują policjanci i technicy, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
6: Szymon Hołownia chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, dowiedział się Kacper Wróblewski.
14: Kacper z nami w faktach.
16: Witam.
14: Kiedy zatem możemy spodziewać się, że obejmie on to stanowisko?
16: Niewykluczone, że stałoby się to w momencie, gdy Paweł Ślis, aktualny szef klubu, oficjalnie wystartowałby w kampanii na prezydenta Krakowa. O tym, czy Szymon Hołownia zastąpi dotychczasowego przewodniczącego, zdecydują nasi posłowie. Usłyszałem od wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050.
17: Chodzi o jego większe zaangażowanie tu w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać.
16: Przed Szymonem Hołownią nie ma już przyszłości politycznej. Tak uważa z kolei poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
18: To takie jojczenie, to takie pokazywanie, zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję, nie wiadomo co ja zrobię, podejmę decyzję za 2-3 miesiące. Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
16: Warto podkreślić, że w miniony weekend Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
1: Na Lubelszczyźnie warunki biometeo dzisiaj nie najlepsze. A to z powodu wysokich temperatur. Przypomnę, w Puławach w najcieplejszym momencie dnia 30 pojawić ma się na termometrach, a od jutra jeszcze więcej. To ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali w miarę stabilne będzie również jutro. Wiatr trochę ulgi nam dzisiaj przyniesie, nieco mocniej po południu powieje, a wiać ma z północnego zachodu. Temperatura, pamiętajcie, z każdym dniem coraz wyższa, końcówka tygodnia i początek przyszłego bardzo upalne.
0: Czwartkowy poranek to jest ta pora, ten czas. Znane nazwiska pojawiają się w tej godzinie.
1: Czyli będziemy plotkować przy porannej kawie.
0: Będziemy. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.

0: czwartego poranku, czas na kawę z ploteczką.
1: Ale mamy newsa. Rafał Sonik, zwycięzca Dakaru, ogłosił, że wraz z narzeczoną Izabelą spodziewają się dziecka.
0: Czyli jesienią rodzina się powiększy i to będzie już trzeci raz, kiedy zostanie tatą.
1: Jak sam podkreślę, bycie ojcem to dla niego najważniejsza i najpiękniejsza rola w życiu.
0: To wygląda na to, że zamiast pustyni i rajdowych tras, teraz ma przed sobą zupełnie inny odcinek specjalny.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
1: Do naszego regionu wracają upały. Od dziś temperatura w Puławach i w Dęblinie będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Tendencja nadal jest wzrostowa i w weekend może być wyjątkowo upalny, z temperaturą odczuwalną nawet do 37 stopni. Tegoroczne wakacje zaczynają się wręcz tropikalnie. Uważajcie na siebie. W dzień nie przemęczajcie się, szukajcie cienia i pijcie dużo wody.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W tej godzinie jeszcze u nas przewijają się znane nazwiska. Ja właśnie czytam, że pewien ekspert zdradził sekret świetnej formy 51-letniego Davida Beckhama.
0: Do nich zgadnę. Sport.
1: No, tak troszkę też, ale tak naprawdę chodzi o codzienną rutynę, powtarzające się nawyki. No, Beckham wstaje zawsze przed 6:00, je sobie śniadanko, zawozi córkę do szkoły, potem trening w domowej siłowni, wraca do codziennych obowiązków, sen zawsze 8-9 godzin, tylko tyle proste, chyba proste. Tak
0: coś mi się wydaje, że wielu z nas ma podobny rozkład dnia, ale bez efektu jak u Beckhama.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Ale jesteś zadowolony?
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz

0: to czwartkowy poranek. Sprawdzamy. Współczesny rekord ciepła w Polsce wynosi 39,5 stopnia Celsjusza. Tyle zmierzono w 1994 roku w Słubicach.
1: Jesteśmy blisko bicia kolejnych rekordów. Szczegółowa prognoza pogody tuż po wiadomościach.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10. Jest czwartek, 25 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
5: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Ponad 3,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi do powiatu opolskiego na przebudowę lokalnych dróg. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną 3 odcinki drogi powiatowej na trasie Wilków, Majdany, Zakrzów, Janiszów. Łącznie modernizacja obejmie ponad 4,5 kilometra jezdni. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zwiększyć komfort codziennych podróży mieszkańców. Bezpieczeństwo w całym regionie zależy również od tego, czy lokalne zapasy krwi będą dobrze zabezpieczone w czasie lata. W okresie wakacji liczba dawców zwykle maleje, z kolei rośnie liczba wypadków drogowych. Z tego powodu Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców. W Puławach w ten weekend szykuje się zbiórka terenowa połączona z plenerowym wydarzeniem pełnym atrakcji dla całych rodzin.
6: W tym roku Motoserce organizujemy 28 czerwca, to jest ostatnia niedziela czerwca, na placu Chopina. Akcja zaczyna się w godzinach od 11 do 15. W tym czasie będziemy prowadzili pobór krwi w domu chemika. Dyrektor domu chemika udostępnia nam cały korytarz na dole, także mamy wygodnie, chłodno, sympatycznie.
5: Mówił Wojciech Dados, prezydent klubu Motorrider z Puławy. Podczas niedzielnej akcji będzie wiele okazji, by pomóc potrzebującym. Będzie też wiele czasu, by przyjrzeć się motocyklom. Tymczasem przed nami już tegoroczne wakacje. Rusza sezon urlopowych wyjazdów i letnich podróży. Jedni mają już spakowane walizki i wybrane kierunki. Inni dopiero szukają pomysłu na tegoroczny wypoczynek. Oto gdzie najchętniej odpoczywają puławianie i jakie cele podróży cieszą się obecnie największym zainteresowaniem, pytała Dorotę Pietras z jednego z puławskich biur podróży. Nasza reporterka Weronika Szydłowska.
7: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie, Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie. No i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
5: A planując podróże, warto też zadbać o bezpieczeństwo i pomyśleć o ubezpieczeniu. Ten temat jeszcze dziś poruszymy, a na razie przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
8: Premier nie podpisze postanowienia Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego, potwierdza naszemu dziennikarzowi rzecznik rządu.
9: Żeby decyzja weszła w życie, potrzebny jest podpis Donalda Tuska. W studiu Tomasz Skory. Tomku, co będzie oznaczał brak kontrasygnaty?
10: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócony przez Wołodymyra Zełenskiego. Takie właśnie rozwiązanie miał na myśli premier, tylko sugerując odmowę kontrasygnaty.
11: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to.
10: Odmawiając podpisu, premier unika odpowiedzialności za decyzję prezydenta, po prostu ją blokując. Dla Ukraińców zaś order nie został odebrany przez Nawrockiego, ale zwrócony przez Zełenskiego.
8: Nie mamy żadnego sygnału, by polscy obywatele ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi. ziemi, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
9: Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór zaznacza, że obecność polskich obywateli w Wenezueli to pojedyncze przypadki.
8: Według ostatnich oficjalnie przekazanych informacji przez władze Wenezueli ponad 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych.
9: Natomiast ten bilans na pewno się zmieni, bo trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.
8: Od kilku godzin najnowsze fakty z Wenezueli zbiera nasz korespondent Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, oprócz Stanów Zjednoczonych pomoc Wenezueli deklarują już kraje Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że Wenezuela poprzez ONZ zwróci się w najbliższych godzinach o pomoc do innych państw dysponujących ciężkim sprzętem, a przede wszystkim ekipami poszukiwawczo-ratowniczymi, o wsparcie w poszukiwaniu osób, które znalazły się pod gruzami. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są już gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru. Prezydent Brazylii informuje, że przygotowywany jest plan pomocy dla Wenezueli. Gotowość zespołu ratowniczego zgłasza już Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Po godzinie 10 mamy już 26 stopni w Puławach i w Końsko-Woli, ale synoptycy ostrzegają, że jeszcze dziś w naszym regionie zrobi się upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów. Północno-zachodni wiatr daje delikatną ochłodę, bo jest umiarkowany. Późnym popołudniem i pod wieczór ma być bardziej porywisty, do 25 km na godzinę.
0: Proponuję, by te upalne tematy odstawić na chwilę. Będziemy mówić między innymi o żółwiu, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Pięknie, pięknie.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Do 11 z wami.
3: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Właśnie czyta Marek, że Cristiano Ronaldo zabiera dzieci podczas meczów na mundialu na boisko.
0: Nie, to chyba w myślach.
1: Pewnie też, ale powiem tak. One z nimi strzelają bramki. Wystarczy rzut oka na jego buty, by dostrzec miona jego pięciorga dzieci. Tak to sobie wymyślił.
0: No i po meczu dzieciaki się kłócą, które strzeliło gola, tak?
1: No pewnie jest taki spór. Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
15: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
16: W ten weekend zaczynamy tegoroczne wakacje i sezon urlopowy, ale tym razem nie trzeba będzie wyjeżdżać z naszego regionu, żeby poczuć tropikalne ciepło. Fala upałów zaczyna się już dziś. W Puławach i w Kazimierzu Dolnym termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, a z każdym dniem wskazania mają być coraz wyższe. Pamiętajcie, że w pełnym słońcu temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa. Uważajcie na siebie i na bliskich.
17: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek pędzimy z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Są rekordziści, którzy biją rekord świata w sprincie, a jest też Jonathan Żółw, który rekord pobił po prostu żyjąc.
0: I to jak? Mieszkaniec Wyspy Świętej Heleny trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe znane człowiekowi. Ma według szacunków prawie, posłuchajcie, 194 lata.
1: Kawał czasu. Co najlepsze, wciąż ma apetyt i nadal interesuje się towarzystwem innych żółwi. Dodałabym więcej, żółwic.
0: Czyli Jonathan pokazuje, że sekret długowieczności to spokój, dobre towarzystwo i zero pośpiechu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Karczmiska.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
15: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy, kto świętuje. Polska piosenkarka Cleo. 45 lat kończy dzisiaj także skoczek narciarski Simon Amann, chociaż patrząc na niego ma się wrażenie, że on ma ciągle 18 lat. No i jeśli się nie mylę, to chyba jeszcze nie przeszedł na sportową emeryturę.
1: No i życzymy mu dalekich lotów. A wam polecamy nasze wiadomości punktualnie o 11.
2: Reklama. Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: O reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, mamy czwartkowe przedpołudnie. Zapraszamy na wiadomości.
5: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Do aresztu trafił 60-latek z gminy Michów po brutalnym ataku na członków swojej rodziny. Mężczyzna wtargnął do domu i groził bliskim siekierą, będąc pod silnym wpływem alkoholu. Miał we krwi blisko 3 promile. Policjanci ustalili, że agresor wcześniej złamał sądowe zakazy, musiał opuścić mieszkanie i miał zakaz kontaktu oraz zbliżania się do rodziny. Interweniujący patrol szybko obezwładnił i zatrzymał mężczyznę. 60-latek usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. A teraz zmieniamy temat. Jeśli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, weźcie pod uwagę, że praca takich instytucji może zostać skrócona ze względu na nadchodzącą falę upałów. Tak jest m.in. w Puławach. Starostwo powiatowe zapowiada, że od dziś do najbliższego poniedziałku urząd może działać krócej, nawet do godziny 13. To rozwiązanie ma pomóc chronić zdrowie pracowników i osób odwiedzających urząd w czasie wysokich temperatur. Ewentualne zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie starostwa. Warto więc wcześniej zaplanować wizytę, żeby uniknąć zaskoczenia. Twórcy lokalnych atrakcji turystycznych mogą już zgłaszać się do dorocznego konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego. O taki tytuł mogą ubiegać się konkretne wydarzenia, szlaki czy miejsca, które mogą stać się wizytówką regionu. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór do 23. edycji regionalnego etapu rywalizacji o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 5 września. Na laureatów czekają także nagrody promocyjne i wyróżnienia oraz szansa na udział w ogólnopolskim finale konkursu. A na koniec tego wydania jeszcze propozycja z Pałacu w Kozłówce. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki i z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek.
6: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
5: Mówiła Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich. Dodajmy, że cykl wakacyjnych wydarzeń obejmie także plenery malarskie z udziałem Jadwigi Inki Zamojskiej. O nich będziemy jeszcze informować. Region na razie za nami. Pora na kraj i świat.
7: Na początku przyszłego tygodnia dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się Michał Dobrułowicz. Tematem mają być właśnie nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał, teraz razem z nami w przedpołudniowych faktach. Michale, jaki ma być efekt spotkania premiera z szefami NFZ-u?
8: Dzień dobry. Główny cel to znalezienie pomysłów, jak rozwiązać albo przynajmniej złagodzić problemy w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są właśnie takie nieprawidłowości i takie wątpliwości, które teraz dotyczą Warszawskiego Szpitala Południowego. Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
7: 200 umów czeka do podpisania w Gdańsku na rozpoczynającej się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. To jest Stanisław Pawłowski i Michał Radkowski. Panowie,
9: tak
7: gdzie
9: jest,
7: dokładnie jesteście?
9: Jesteśmy w wielkim centrum kongresowym Amber Expo. Co chwila podjeżdżały tutaj ciemne limuzyny, a z nich wysiadali zagraniczni goście i witali ich premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański i Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Tutaj lada moment wszyscy zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie. Są m.in. premier Ukrainy Julia Swyredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
10: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów. Gdańsk żyje konferencją. Na ulicach wywieszone są flagi wielu państw. Za chwilę rozpocznie się oficjalne otwarcie.
7: Do Gdańska na pewno będziemy wracać.
5: Jest gorące czwartkowe przedpołudnie. W Puławach i w Nałęczowie temperatura sięga już 26 stopni, ale to nadal nie koniec. Prognozy mówią, że przed nami upalne popołudnie. Pewną ulgę przynosi wiatr. W porywach może mieć dzisiaj maksymalnie 25 km na godzinę. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale na pewno nie przyniosą żadnych opadów. Upały w naszym regionie mają się utrzymać do poniedziałku.
0: Czwartkowe przedpołudnie to w dniu marynarza, to chyba możemy powiedzieć, że już odpływamy.
1: No to wam życzymy pomyślnych wiatrów, dodajmy dla ochłody troszeczkę.
0: Takich orzeźwiających właśnie. Za dziś dziękuję Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.
10: Nad nasz region nadciąga fala upałów. Temperatura w Puławach i w Zwoleniu już dziś przekroczy 30 stopni, a każdy kolejny dzień ma być jeszcze cieplejszy. Według aktualnych prognoz w niedzielę lokalnie może to być nawet 37 stopni. W takich warunkach unikajcie pełnego słońca i pamiętajcie o piciu wody. Synoptycy zapowiadają też ciepłe noce z kilkunastoma stopniami Celsjusza, które mogą utrudniać odpoczynek po upalnych dniach.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radio.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Tu Radio Impuls. Minęło południe. Zapraszamy na wiadomości.
2: To jest Radio Impuls. Czas na nowe wydanie wiadomości. Uwaga kierowcy, na obwodnicy Lublina działa już nowy odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie S19 między węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek w rejonie wjazdu do miasta od strony Puław. Kontrolą objęto odcinek o długości 7,5 km. Obowiązują tam limity dla samochodów osobowych 120 km na godzinę, a dla ciężarowych 80. To nie jest zwykły fotoradar. System sprawdza średnią prędkość na całym fragmencie trasy, a nie tylko w jednym punkcie. Ma to wymusić spokojniejszą jazdę na całym odcinku i poprawić bezpieczeństwo na jednej z najbardziej ruchliwych dróg w regionie. Miłość do motoryzacji i serce otwarte na pomaganie. To połączenie znów zobaczymy w Puławach. Już w najbliższą niedzielę na Placu Chopina motocykliści zorganizują kolejną edycję akcji Motosercem. Zachęcają przede wszystkim do oddawania krwi, mówi Wojciech Dados, prezydent klubu Motoriders Puławy.
3: Krew ratuje życie. W wielu przypadkach, przy wielu operacjach krew jest jedynym lekarstwem, które może pomóc. I krwi nie da się wyprodukować syntetycznie czy jakoś sztucznie. To jest jedyny lek naturalny, który może uratować życie. A tak jak my organizujemy Motoserce w czasie wakacji, można powiedzieć, bo to sam początek wakacji, a w czasie wakacji odnotowuje się duży spadek poboru krwi z racji tego, że ludzie wyjeżdżają na wakacje i po prostu jest niewielu chętnych do oddawania krwi.
2: Niedzielna zbiórka krwi odbędzie się w atrium Domu Chemika. Natomiast na placu nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. O szczegółach będziemy mówić w naszych popołudniowych wydaniach wiadomości lokalnych. A u progu upalnego początku wakacji sprawdzamy, jak planują spędzić to lato puławianie, jakie kierunki podróży wybierają najczęściej i czy myślą też o zwiedzaniu innych krajów? Nasza reporterka Weronika Szydłowska zapytała o to w jednym z lokalnych biur podróży, odpowiada Dorota Pietras.
4: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
2: Warto też pamiętać, że niezależnie od kierunku podróży dobrze zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Może ono uchronić przed nieprzewidzianymi kosztami i dać spokojniejszy urlop? O szczegółach takich wyjazdowych przygotowań będziemy dziś jeszcze mówić, a teraz sprawdźmy najnowsze doniesienia z kraju i zagranicy.
5: 7-letnia dziewczynka zginęła w wyniku pożaru domu w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Z płonącego budynku udało się uciec matce i dwójce dzieci w wieku 7 i 9 lat.
6: Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że cały budynek objęty jest ogniem. Natychmiast rozpoczęli działania, aby sprawdzić, czy w środku nie ma nikogo. Z budynku w momencie przyjazdu straży pożarnej ewakuowały się 3 osoby. Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej.
5: Jak przekazał nam młodszy aspirant Dawich Westrych, rzecznik pomorskich strażaków, pożar został już zlokalizowany. Przyczyny pojawienia się ognia w domu będzie wyjaśniała policja i prokuratura. Stoimy przed wielką dziejową misją zjednoczenia wolnego świata, powiedział w Gdańsku premier Donald Tusk, otwierając konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. W hali Amber Expo słuchali go premierzy i prezydenci wielu europejskich państw. Podkreślał, że warunkiem zjednoczenia jest zrozumienie własnej historii i zdolność do pojednania.
7: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
5: Tak mówił premier Donald Tusk. Teraz przenosimy się za ocean. Tam zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Padły one w czasie spotkania przywódcy USA z sekretarzem NATO. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był w Białym Domu. Pawle, Trump zasugerował, po raz kolejny zresztą, że ma ogromną siłę.
8: Dzień dobry, tak, i wpływ na to, co się dzieje. W Polsce on był 10. Udzieliłem mu poparcia. Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem i go poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, powiedział Donald Trump. Wszystko wskazuje na to o prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był on 10. przecież. Walczył w drugiej turze. Tam nie było 10 kandydatów. Na pewno też nawet w pierwszej turze Karol Nawrocki nie był 10. w sondażach. Zadziwiające jest też to, że powiedział, że nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem, bo wydawało się, że miał przecież dobre relacje z Andrzejem Dudą, który zresztą nie startował w wyborach prezydenckich. Czy wygrana Karola Nawrockiego to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat? To chyba też nie jest prawda.
1: -33 stopnie Celsjusza w cieniu. Tyle wskazywać będą dzisiaj termometry w Puławach. Słońca raczej nie zabraknie, na opady nie zapowiada się na pewno do końca weekendu, chociaż jak wiadomo prognozy zawsze mogą się odrobinę zmienić. 34 stopnie natomiast termometry będą wskazywały jutro. Kto chciałby się trochę ochłodzić, to musi poczekać mniej więcej do 4 rano. Wtedy temperatura w Puławach spadnie do 15 stopni. A w weekend nawet koło 40 będą wskazywały termometry, także trzymajmy się może nie tyle mocno, co chłodno. Powiedzieć dzisiaj witam gorąco, no chyba nie jest do końca na miejscu. W ten upalny dzień, 25 czerwca, w czwartek, wita was Łukasz Tymków. Dzisiaj imieniny obchodzą Łucja, Dorota i Wilhelm. Z naszej strony wszystkiego najlepszego. No i nie czekamy, zaczynamy popołudnie z Radiem Impuls.
9: Radio Impuls.

w Radiu Impuls będziemy zapraszali Was na herbatkę. I to nie z byle kim, tylko z hrabiną. Szczegóły pojawią się już w kolejnej godzinie na naszej antenie. No a już za moment sprawdzimy, jak będzie kształtował się weekend w pogodzie.

0: krótko mówiąc, będzie na pewno gorąco, ale ja zapraszam na szczegóły już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.

0: to dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
11: niskie ceny. Po reklamie.
12: Sporo słońca w całym regionie, no i temperatury naprawdę afrykańskie. 33 stopnie Celsjusza dzisiaj będą wskazywały termometry w Puławach. Jutro 32 stopnie w Lublinie, a w Puławach oj, dużo więcej, nawet 34. W weekend zapowiadane są nawet przekroczenia 40 stopni Celsjusza mierzonych w cieniu. No i dodajmy cały czas bez opadów i będzie słonecznie.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: herbatce z hrabiną nieco później, jak już zapowiadałem, a teraz zaproszenie na właściwie cykliczną imprezę, która będzie odbywała się w tym roku w wakacje w Puławach. To będzie Silent Disco. Miejscem do tańca będzie cały plac Chopina, a uczestnicy dostaną słuchawki, no właśnie, żeby było cicho. Do wyboru będziecie mieli 3 style muzyczne. Za oprawę muzyczną odpowiadać będą 3 DJ-e. Najbliższa impreza odbędzie się już w sobotę, a u nas tanecznym krokiem, ale niezbyt spiesznym, Natasza Thomas, It's Over Now, już za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: No to pierwsza godzina popołudnia już właściwie za nami. Za chwilę pojawią się najnowsze wiadomości, a ja przypominam, że o herbatce u hrabiny będziemy mówić po 13.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Właśnie mija godzina 13, a u nas czas na najnowsze wiadomości.
10: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od ostrzeżenia. Do naszego regionu dociera fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów. Co więcej, prognozuje, że w niedzielę będzie to już upał trzeciego stopnia, a ekstremalnie wysokie temperatury mają się utrzymać do przyszłego tygodnia. W związku z tym lokalne urzędy mogą skracać czas pracy. Planując załatwianie jakichkolwiek spraw, najpierw sprawdźcie na stronie instytucji jej aktualne godziny urzędowania. Puławskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta działa już od 35 lat. Ten jubileusz będzie świętowany w nadchodzącą sobotę. Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta, a następnie uczestnicy przeniosą się do domu chemika, gdzie zaplanowano część oficjalną wydarzenia. W programie przewidziano podsumowanie 35 lat działalności koła oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Rybackiej. Osobom i instytucjom, które wspierały tę działalność, zostaną wręczone podziękowania i wyróżnienia, a podczas wystąpień nie zabraknie wspomnień. O część artystyczną zadbają Teatr z dala od szpitala, działający przy Puławskim Uniwersytecie III wieku oraz Orkiestra Dęta Gminy Końskowola. Dni Parchatkim to kolejne wydarzenie plenerowe, którym będzie można rozpocząć tegoroczne wakacje. W tę sobotę do świetlicy wiejskiej w Parchatce zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich Polanki. W programie m.in. inscenizacja Sielanka Parchacka z udziałem postaci księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz inne występy artystyczne. Będzie też okazja do wspólnego śpiewania, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz degustacja lokalnych potraw i wspólne grillowanie. Sobotnia zabawa w Parchatce rozpocznie się o godzinie 15, a wcześniej w południe sprzed świetlicy wyruszy rajd pieszy. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. A Nadleśnictwo Puławy zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi. O szczegółach mówi Marzena Puzio.
11: W tym roku odbędzie się on 27 czerwca, czyli już w najbliższą sobotę. W godzinach od 10 do 16 będzie możliwość spotkania się z leśnikami, zwiedzenia siedziby Nadleśnictwa, obejrzenia punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego miejsca, w którym leśnicy monitorują las pod kątem zagrożenia pożarowego. Leśniczowego. Zaprosimy również zwiedzających do Kancelarii Leśniczego. Będzie można tam zadać leśniczemu wszelakie pytania. Dodatkowo na placu przed Nadleśnictwem Puławy wokół naszej wiaty edukacyjnej będą zlokalizowane różnego rodzaju stanowiska.
10: Na gości będą czekały warsztaty i pokazy. Będzie też leśna strefa relaksu i okazja do próbowania leśnych smaków. O szczegółach będziemy jeszcze mówić. A w tym wydaniu to na razie wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
12: Śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów warszawskiego szpitala południowego prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Usynów. To postępowanie nie ma związku z ostatnimi śledztwami wszczętymi w związku z nadużyciami w tej placówce medycznej. Krzysztof Zasada, Krzysztofie, co wyjaśniają prokuratorzy z Usynowa?
13: Kto i w jakim celu w prosektorium szpitala południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku? Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu. Śledczy zażądali w urzędzie wydania oryginałów aktów, by zlecić opinię biegłego w zakresie badań dokumentów. To śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w tej stołecznej placówce.
12: Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Michał Ratkowski. Michale, na co Ukraina przeznaczy przekazane jej pieniądze?
14: Przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
15: Jeśli
14: Ukraina będzie kontynuować reformę z taką determinacją, z jaką to pokazała w ostatnich latach, to miejsce dla niej w europejskiej rodzinie nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością. Te słowa wywołały aplauz na sali. Ursula von der Leyen zaapelowała też do wszystkich partnerów europejskich o utrzymanie wsparcia, bo jak mówiła, silna i niezależna Ukraina leży w interesie wszystkich państw członkowskich.
12: Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 33 stopnie. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. W zachodniej i centralnej Polsce od 36 do nawet 39 stopni. Przed nami także tropikalne noce z temperaturą przekraczającą 20 stopni.
0: Przed nami słoneczny czwartek, piątek, sobota i niedziela, no i niestety upał. Dziś 33 stopnie Celsjusza, jutro 34 będą wskazywały termometry w Puławach. Nieco mniej ma być w Lublinie, tam 32 na jutro przewidują synoptycy. Ale w weekend niestety możemy sięgnąć nawet 40 stopni. Prognozy pogody oczywiście aktualizujemy na bieżąco, no i na pewno będziemy jeszcze dokładniej informowali Was już niedługo o tym, jak będzie wyglądał przyszły weekend. Zostańcie z nami. Światowy Dzień Smerfa, Dzień Marynarza i Dzień Stoczniowca. Takie mamy dzisiaj święta nietypowe. No a jeśli chodzi o twarde fakty, no to mamy 25 czerwca, jest czwartek, a to jest popołudnie w Radiu Impuls. Razem z Wami Łukasz Tymków.
2: Radio Impuls.

0: teraz weźmiemy sobie w Radiu Impuls na warsztat, tak zwany warsztat, Dzień Marynarza. Pierwsze w historii obchody tego święta odbyły się 25 czerwca w 2011 roku. Przesłaniem Dnia Marynarza jest uznanie nieocenionego wkładu marynarzy, także i rybaków, w światowy handel, gospodarkę, a marynarze poświęcają życie osobiste i rodzinne. I tu warto wspomnieć, że marynarz to jest ktoś, kto czasami wychodzi do pracy tylko raz w roku. Temu święcu towarzyszy hasło "Dziękujemy wam, marynarze", no i powinno też towarzyszyć "Ahoj", a także życzenie pomyślnych wiatrów. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Po reklamie.
9: No to zaglądamy w te doniesienia synoptyków dotyczące weekendu. 35 stopni Celsjusza. Jutro będzie taka temperatura panowała właściwie na całej Lubelszczyźnie. W Radzeniu Podlaskim może być nieco więcej, 36. No ale jeśli chodzi o niedzielę, to tu przyjdzie prawdziwy upał afrykański. 40 stopni Celsjusza. Tyle przewiduje się w Lublinie, Kraśniku, czy też właśnie w Puławach. Pamiętajcie, żeby się nawadniać, no i stosować również kremy z filtrem, bo słońce przez te 3 dni i na pewno będzie przypiekało bardzo mocno. A dziś do końca dnia na pewno bez opadów i na pewno gorąco do 33 stopni. Oczywiście w cieniu.
10: Słuchasz Radia Impuls.

To była muzyczna wycieczka do Francji, gdzie też bardzo gorąco, razem z Mike'em Oldfieldem, Maggie Reilly. A już teraz Bruno Mars, no i będzie można sobie ponucić i takim lekko tanecznym krokiem poczekać na bardzo fajne informacje dotyczące pewnego spotkania w historycznym miejscu.

0: Teraz będzie propozycja dla miłośników lokalnej historii. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki. No i tak trochę z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek. Wszystko nazywa się Herbatka z Hrabiną. Spotkanie odbędzie się w niedzielę i będzie pełne rodzinnych wspomnień, bo obecna będzie na nim również sama Jadwiga Inka Zamojska. I jeszcze dodamy, że cykl wakacyjnych wydarzeń, w których weźmie udział córka ostatnich właścicieli Kozłówki, obejmie też plenery malarskie, a o wydarzeniu Zatrzymać Kozłówkę jeszcze na pewno będziemy informowali na antenie Radia Impuls. A już za chwilę o legendzie ze słynnej książki, czyli o Tarzanie, zaśpiewa Baltimora.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Ciekawe, czy wiecie, że jesteśmy mistrzami świata i do nas należy rekord w pewnej kwestii, takiej powiedzmy bardziej zabawowej. I o tym właśnie będzie po 14:00. Zostańcie z nami już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Po reklamie.
0: Właśnie wybiła 14:00. Zaczynamy wiadomości.
9: To jest Radio Impuls. Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości. Policjanci z Kurowa wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego wypadku, jaki zdarzył się wczoraj w gminie Baranów. W Pogonowie zderzyły się samochód osobowy i motocykl, a kierowca jednośladu z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak ustalili mundurowi, 41-letni motocyklista z gminy Żyżyn uderzył w tylny bok auta, które skręcało na posesję. Za kierownicą samochodu siedziała 28-letnia mieszkanka gminy Baranów. Badanie wykazało, że mężczyzna jechał jednośladem po pijanemu, miał we krwi 1,5 promila alkoholu. Wkrótce odpowie przed sądem nie tylko za skutki zdarzenia, ale również za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia, może też otrzymać grzywnę i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. A teraz w wiadomościach Radia Impuls o wydarzeniu, którego celem jest ratowanie życia. W najbliższą niedzielę na placu Chopina w Puławach odbędzie się kolejna edycja akcji Motoserce. Główny cel tego wydarzenia to zmobilizowanie puławian do oddawania krwi i pomagania potrzebującym, ale jednocześnie przygotowano także szereg atrakcji, które zainteresują nie tylko miłośników motoryzacji.
10: W tym roku zaplanowaliśmy, jak i w poprzednich latach, catering, gdzie będzie można spróbować dobrego ciasta, będzie też grochówka słynna z atrakcji, które wprowadziliśmy od 2 lat. Będzie też autobus z MZK, tak zwana Lalunia, która będzie wozić chętnych za jakąś tam, powiedzmy, drobną odpłatnością po mieście wraz z historykiem Zbigniewem Kiełbem, który będzie przybliżał historię ciekawych miejsc puławskich ulic.
9: Mówił Łukasz Smolarczyk z klubu Motorrider z Puławy. Niedzielna akcja Motoserce na puławskim placu Chopina potrwa od 11 do 15. W Kazimierzu Dolnym ruszyła jubileuszowa 60. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Co będzie się działo w nadwiślańskim miasteczku aż do nadchodzącej niedzieli, sprawdziła Katarzyna Fica.
11: To wydarzenie od lat gromadzi najlepszych wykonawców tradycyjnej muzyki z całej Polski. Również tym razem Kazimierz Dolny odwiedzą najlepsi śpiewacy, instrumentaliści i kapele ludowe, wszyscy wyłonieni wcześniej podczas regionalnych eliminacji. W konkursie wystąpi około 600 uczestników, którzy powalczą o prestiżowe statuetki Baszty. najważniejsze wyróżnienia w świecie polskiej muzyki ludowej. Oprócz przesłuchań konkursowych zaplanowano koncerty, potańcówki, warsztaty śpiewu i tańca ludowego oraz spotkania z twórcami. Jednocześnie można odwiedzić również ogólnopolskie targi sztuki ludowej, w których wezmą udział mistrzowie tradycyjnego rękodzieła z różnych regionów kraju. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie festiwalowe wydarzenia będą dostępne bezpłatnie.
9: Tradycyjnie przesłuchania konkursowe są prowadzone na Kazimierskim Dużym Rynku, natomiast warsztaty artystyczne i spotkania z twórcami ludowymi znajdziecie na Małym Rynku. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Zmieńmy perspektywę na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
12: Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ten tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Regiony najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guardia. Zawaliły się dziesiątki budynków, a my w tej chwili intensywnie prowadzimy akcję ratunkową, by ocalić życie wielu osób. Mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Kataklizm dotknął stolicę tego kraju, liczące prawie ponad 2 miliony mieszkańców miasto Caracas. Pod gruzami zawalonych budynków nadal mogą znajdować się ludzie. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
13: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
12: Potężna fala upałów, która od kilku dni zalewa zachodnią część Europy, zbliża się do Polski. Najgoręcej ma być w niedzielę. IMGW wydało już ostrzeżenie. Już dzisiaj na termometrach w Polsce ponad 30 stopni, tak jest na przykład w Szczecinie. W mieście rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na krótką chwilę.
14: Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę, też nic nie da, więc zadbajmy o nich w tym szczególnym czasie. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, na osoby samotne. Być może macie w swoim sąsiedztwie takie osoby, które mieszkają same. Warto czasami zapukać i zapytać, czy nie potrzebują czegoś.
12: Apelowała starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z zachodniopomorskiej policji.
0: Bardzo dużo słońca. Zarówno dziś, jutro, jak i do końca tego tygodnia. 33 stopnie Celsjusza w cieniu dzisiaj wskazują termometry. Potem w nocy nieco się ochłodzi, ale do późnego wieczora ciągle będzie powyżej 20 stopni Celsjusza. Nad ranem ma być 15. Dodajmy, że noc ma być pogodna, podobnie zresztą jak cały piątek, kiedy te termometry mogą w Puławach wskazać nawet 34 stopnie. O tym, w czym jesteśmy jednymi z najlepszych na świecie, na pewno powiem w tej godzinie, którą właśnie rozpoczynamy. Niektórzy już po pracy, no i weekend za pasem. Mamy 25 czerwca, to czwartek i razem z wami do 17:00 Łukasz Tymków.
15: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Pogoda taka, że na pewno będziemy szukali cienia, a jego można znaleźć między innymi w lasach. No i właśnie nadchodzi dzień otwartych drzwi w Nadleśnictwie Puławy. To już w najbliższą sobotę. Zaplanowano warsztaty, podczas których będzie można nabyć cenną i praktyczną wiedzę. Będzie oferta dla najmłodszych. No i ciekawostki dla miłośników zwierząt. Tu mogę zdradzić, że będzie można się im przyjrzeć. Znaczy nie miłośnikom, tylko zwierzętom. Będzie też coś na ząb, czyli poczęstunek z leśnej kuchni i co bardzo ważne, wstęp bezpłatny na to sobotnie wydarzenie, które odbędzie się w Nadleśnictwie Puławy przy ulicy Żyżyńskiej od 10 do 16.

0: www.teddyfreshmart.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Upały zostają z nami co najmniej do poniedziałku. Jeszcze we wtorek ma być podobno powyżej 30 stopni Celsjusza, a w niedzielę, przypominam, 40, a kto wie, czy w niektórych miejscach nawet 41 stopni. Tymczasem dzisiaj 33 stopnie Celsjusza, nad ranem 15, a jutro w ciągu dnia 34. W sobotę termometry mają wskazywać 38, no i dodajmy, cały czas będzie słonecznie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Robert Palmer i UB40. No i tak bez pośpiechu, i to jest doskonały klimat do takiej pogody, jaką mamy za oknami. Już za chwilę trochę bardziej świeże rytmy, a potem zdradzę wam, w czym jesteśmy mistrzami świata.
1: Radio Impuls.

0: No to pora to teraz bardzo jasno powiedzieć. Jest w historii bardzo mocny akcent polski i niezła impreza. Ciekawe, czy wiecie, że to właśnie Polacy zorganizowali największy bankiet w historii ludzkości. Było to właśnie 25 czerwca, dokładnie w 1730 roku. Wtedy to król August II Mocny wydał przyjęcie dla 30 tysięcy osób. Impreza odbyła się w miejscowości Radewitz, niedaleko Drezna, no ale do dzisiaj jesteśmy w tej kwestii niepobici. A za chwilę coś idealnego na imprezę, czyli Snappy Rhythm is a Dancer.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kaufland.

0: takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Tę godzinę kończymy z wiedzą o tym, że Polacy są najlepsi w wydawaniu bankietów, takich wielkich. No a w kolejnej godzinie przekonacie się, że jest sporo fajnych imprez, na które można by było się wybrać w regionie. A już za chwilę bardzo dokładnie poinformujemy Was, co aktualnie dzieje się w naszym regionie, w kraju i na świecie.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Impuls. Minęła 15. Czas na wiadomości.
9: Rozpoczynamy serwis informacyjny Radia Impuls. Kierowcy podróżujący obwodnicą Lublina powinni zdjąć nogę z gazu na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Lublin-Węglin i Lublin-Sławinek. Uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. Kontrola obejmuje fragment drogi liczący około 7,5 km, znajdujący się przy wjeździe do miasta od strony Puław. Na tym odcinku samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Nowy system nie mierzy prędkości w jednym miejscu, lecz wylicza średni wynik z całego kontrolowanego odcinka. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie przypadków zbyt szybkiej jazdy na jednej z najbardziej uczęszczanych tras w regionie. Miłośnicy historii i rodzinnych opowieści znajdą coś dla siebie w najbliższą niedzielę w Kozłówce. Muzeum Zamojskich przygotowało wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli uczestnikom spojrzeć na dzieje pałacu z nieco innej perspektywy. Na niedzielne spotkanie pełne rodzinnych wspomnień zaprasza sama Jadwiga Inka Zamojska.
10: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
9: To nie koniec wakacyjnych atrakcji przygotowywanych przez placówkę. W najbliższych tygodniach odbędą się także plenery malarskie, inspirowane postacią Jadwigi Inki Zamojskiej. Wielkimi krokami zbliża się sezon wakacyjnych wyjazdów. Część mieszkańców regionu ma już zarezerwowane urlopy, inni wciąż zastanawiają się, kiedy najlepiej zaplanować letni wypoczynek. O to pytała Dorotę Pietras, właścicielkę Puławskiego Biura Podróży, nasza reporterka Weronika Szydłowska.
11: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają, koniec roku 27, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiąca na osobę, żeby pojechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będziemy dzielić. To są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, to są takie pieniążki.
9: Specjaliści podkreślają, że wcześniejsze planowanie wyjazdu daje większy wybór terminów i kierunków, ale ale wielu turystów wciąż decyduje się na rezerwację tuż przed urlopem. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia.
12: Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Strażacy informują, że dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
13: Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracują cztery zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
12: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. W dzisiejszym wyroku Trybunał zwolnił jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
14: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
12: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielonacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył dziś uprawnienia prezydenta. Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch związanych z nimi spółkach producenckich, m.in. przywłaszczenie środków należących do inwestorów. Emilowi S. zarzuca się popełnienie w sumie 198 czynów, a Dorocie R. pomocnictwo. Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 122 latach ciągłego fedrowania zamknięto dziś ten etap pracy zakładu.
15: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie. Zaraz by zapłakał.
16: Ile lat pani tutaj pracowała?
17: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
16: Pani dzisiaj tutaj przyszła z...
17: wnukami.
16: Z wnukami pani przyszła.
17: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą do Zabrza, na kopalnię Gujno tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
12: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon lub przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej.
0: Czeka nas gorące popołudnie i bardzo gorący weekend. Nawet do 41 stopni mogą wskazywać termometry w Puławach w niedzielę. Tymczasem dziś do końca dnia jeszcze grubo powyżej 30, a potem późnym wieczorem jeszcze powyżej 20 stopni Celsjusza. Nad ranem temperatura może spaść do 15-14 stopni, ale jutro w ciągu dnia znów bardzo gorąco i stopień więcej w Puławach, czyli plus 34. No i popołudnie nam już dojrzało. Jesteśmy w czasie po 15. No i na dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Mam nadzieję, że plany na wakacje już są. Więcej o wakacjach pewnie będziemy mówili jutro. A dziś mamy czwartek, 25 czerwca. Razem z wami do 17:00 Łukasz Tymków.

0: Można powiedzieć, że weekend za pasem, no bo już jutro będzie się on rozpoczynał. No i jest kilka propozycji na to, jak spędzić ten wolny czas w plenerze. Na przykład można wybrać się na dni Parchatki. Szczegóły są takie, że w tę sobotę do świetlicy wiejskiej w Parchatce zaprasza koło gospodyń wiejskich Polanki. W programie m.in. inscenizacja Sielanka Parchacka i inne występy artystyczne. Będzie też okazja do wspólnego śpiewania, no i sporo atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Do tego wszystkiego degustacja lokalnych potraw i wspólne grillowanie. Impreza zacznie się w sobotę, przypominamy, o 15:00. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
6: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca!

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w

0: Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
7: Po reklamie.
8: Przed nami bardzo słoneczny i gorący weekend. Zanim jednak on nastąpi, temperatura dziś późnym wieczorem jeszcze będzie wynosiła ponad 20 stopni Celsjusza. Będzie pogodne niebo i jutro w ciągu dnia maksymalnie 34 stopnie. Jeszcze cieplej w sobotę, bo 38, a 41 w Puławach przewidują synoptycy na niedzielę.
9: Słuchasz Radia Impuls.

Ów jak gorąco, że zacytuję słynną lokomotywę. No rzeczywiście jest temperatura bardzo wysoka, odczuwalna, dużo wyższa od tej, którą wskazują termometry. No i z tego powodu, z powodu upałów, niektóre instytucje mogą inaczej pracować. Jakie? O tym powiem wam już za godzinę na antenie Radia Impuls, w którym teraz taka muzyka z klimatyzacją. To będzie Heaven i DJ Sami.

0: A teraz będzie kolejna propozycja na ten weekend. Tym razem będzie nieco głośniej, można powiedzieć, bo będzie to słynne Motoserce. W ten weekend w Puławach będzie można połączyć miłość do motoryzacji z pomaganiem. Oprócz motoryzacyjnych wrażeń odbędzie się promocja oddawania krwi. No i podczas niedzielnego wydarzenia odbędzie się też zbiórka funduszy na rehabilitację Maćka, który zmaga się z wieloma chorobami i obecnie potrzebuje rehabilitacji. A więcej szczegółów na temat tej imprezy usłyszycie punktualnie o 16 w naszych wiadomościach.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po 16 w Radiu Impuls pojawi się ciekawa historia związana z dzisiejszym dniem, ale też oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki na popołudnie. Zostańcie z nami, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Po reklamie.
0: Myślę, że to będzie radosna informacja dla tych, którzy kończą o tej porze pracę. Minęła 16. U nas pojawią się wiadomości.
9: W Radiu Impuls czas na najnowsze informacje z regionu. Niepokojące zgłoszenia o podłożeniu ładunków wybuchowych postawiły dziś na nogi służby w powiecie puławskim. Alarmy bombowe dotyczyły m.in. ośrodków pomocy społecznej w Kazimierzu Dolnym i Wąwolnicy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do placówek trafiły wiadomości e-mail informujące o rzekomym podłożeniu bomby. Choć policja ocenia takie zgłoszenia jako mało wiarygodne, każdorazowo są one dokładnie sprawdzane. W Kazimierzu Dolnym podjęto decyzję o ewakuacji ośrodka pomocy społecznej oraz przychodni. Na miejscu pracowali m.in. policyjni pirotechnicy, a dla bezpieczeństwa czasowo zamknięto ulicę Lubelską. Okoliczności sprawy wyjaśniają służby. Przed nami weekend, podczas którego w Puławach nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Na placu Chopina odbędzie się kolejna edycja akcji Moto Serce, łączącej pomoc potrzebującym z motocyklową pasją. O tym, co przygotowali organizatorzy, mówi Łukasz Smolarczyk z klubu Moto Rider z Puławy.
10: Będą też ludzie, którzy zajmą się dziećmi, naszymi najmłodszymi pupilami. Będą prowadzić animacje dla dzieci, będą baloniki, malowanie twarzy. Postarają się zapewnić atrakcje dla naszych najmłodszych milusińskich. Wata cukrowa będzie.
11: Stanowisko barberskie będzie. To już dla tych dorosłych, tak.
12: No i nie możemy zapominać o tym, że będą motocykle.
11: Poziom programu oczywiście będą motocykle, jasne. Cały plac myślę, że będzie wypełniony motocyklami. Pogoda z pewnością dopisze w czerwcu, tak więc liczymy na dużą ilość motocykli.
9: Przypomnijmy, że krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca co najmniej 50 kg i nie starsza niż 65 lat. Przed oddaniem krwi warto pamiętać o odpoczynku i lekkim posiłku. O tym, czym na co dzień zajmują się leśnicy i jak wygląda ich praca od kuchni, będzie można przekonać się już w sobotę w Puławach. Nadleśnictwo Puławy zaprasza mieszkańców na Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Zaplanowano m.in. spotkania z przedstawicielami służb leśnych, warsztaty edukacyjne, pokazy oraz prezentacje związane z przyrodą regionu. O szczegółach mówi Marzena Puzio, starszy specjalista służby leśnej.
13: Między innymi warto zajrzeć na stanowisko Straży Leśnej, porozmawiać ze strażnikami, dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej codziennej pracy, zasiąść do samochodu Straży Leśnej, czy też popatrzeć, jakie akcesoria wykorzystują na co dzień w swojej pracy. W kolejnym miejscu chcemy opowiedzieć naszym gościom o tym, czym się różni metr przestrzenny od metra sześciennego drewna. I powiemy, dlaczego to jest ważne, kiedy takie drewno kupujecie z lasu.
9: Na uczestników czekać będą także stoiska instytucji zajmujących się ochroną przyrody i lokalną historią. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunku przygotowanego przez leśną kuchnię. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Puławy przy ulicy Żyżyńskiej i potrwa od godziny 10 do 16. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy. Niebezpieczne zdarzenie w centrum Krakowa, w okolicy jednej z galerii handlowych. Dwóch mężczyzn biegało z niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Maciej Sołtys. Maćku, co wiadomo o tym mężczyźnie?
6: To 23-latek został złapany w centrum Krakowa. Potem przewieziono go na komisariat. Jednak ze względu na jego irracjonalne zachowanie trzeba było do niego wezwać karetkę. Trwają poszukiwania drugiego z mężczyzn. Policja zabezpieczyła już monitoring. Ma także jego rysopis. Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych w centrum miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
9: I jeszcze informacja, która właśnie do mnie dotarła w tej chwili. Zatrzymano drugiego poszukiwanego mężczyznę. Strażacy ugasili już pożar awionetki, która rozbiła się podczas lądowania na warszawskim lotnisku Bemowo. W wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi. Włączymy się z Michałem Kresoniem.
14: Z maszyny został jedynie szkielet. Pod nią znajduje się blaszana konstrukcja, w której na szkolenie na płycie poślizgowej oczekiwali kursanci prawa jazdy. To właśnie tam w chwili katastrofy znajdował się mężczyzna, który został ranny. Jak słyszę od świadków zdarzenia, maszyna tuż przed pasem startowym przechyliła się i zahaczyła skrzydłem właśnie o tę blaszaną budkę.
15: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
16: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
17: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
14: Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator. Kilka metrów od miejsca wypadku znajduje się plac manewrowy warszawskiego WORD-u. Ten obecnie funkcjonuje normalnie.
9: Co z autami spalinowymi po 2035 roku? Powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
0: -33 stopnie Celsjusza w cieniu. Tyle wskazywać będą dzisiaj termometry w Puławach. Słońca raczej nie zabraknie, na opady nie zapowiada się na pewno do końca weekendu, chociaż jak wiadomo prognozy zawsze mogą się odrobinę zmienić. 34 stopnie natomiast termometry będą wskazywały jutro. Kto chciałby się trochę ochłodzić, to musi poczekać mniej więcej do 4 rano, wtedy temperatura w Puławach spadnie do 15 stopni, a w weekend nawet koło 40 będą wskazywały termometry. Także trzymajmy się, może nie tyle mocno, co chłodno. No to jesteśmy już w takim czasie, gdzie chyba raczej myślimy o wolnym i między innymi pewnie będziecie myśleli o weekendzie. Natomiast jeśli przed wami coś do załatwienia, koniecznie nas słuchajcie. W tej godzinie będą ważne informacje w tym zakresie. A ja przypominam, że jest czwartek, 25 czerwca. Razem z wami Łukasz Tymków.
19: Radio Impuls.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: zapowiadałem, że będzie ciekawa historia związana z tym dniem, który mamy dzisiaj w kalendarzu. Właściwie będę mówił o dwóch, które w historii ludzkości zmieniły całkiem sporo. Najpierw przełom dla kobiet, co wydarzyło się w XVII wieku, dokładniej 25 czerwca 1678. Wtedy wenecjanka Elena Cornaro Piscopia jako pierwsza kobieta otrzymała stopień naukowy doktora. A drugie wydarzenie miało wnieść rewolucję w informatyce. Jest rok 1998. Wtedy na rynek trafia system operacyjny Windows 9.8. No i ten system sporo namieszał, bo się często zawieszał. Ale są i plusy. Wiele ludzi nabyło umiejętności informatyków, bo dzięki temu nie jeden musiał się nauczyć, jak stawiać od nowa Windowsa. A o tym, co za Windowsem, czyli za oknem, już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: www.kia.pl. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki

0: PZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
4: Sporo słońca w całym regionie, no i temperatury naprawdę afrykańskie. 33 stopnie Celsjusza dzisiaj w Puławach, jutro 32 stopnie w Lublinie, a w Puławach, oj, dużo więcej, nawet 34. W weekend zapowiadane są nawet przekroczenia 40 stopni Celsjusza mierzonych w cieniu, no i dodajmy cały czas bez opadów i będzie słonecznie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

To jeden z ostatnich wielkich przebojów Blondie, The Tide is High. Dobrze, dobrze się wszystkim wydaje. Chociaż piosenka została wydana w październiku 80 roku, to bardzo mocno słychać tam takie słoneczne klimaty, bo piosenka została napisana przez jamajskiego muzyka Johna Holta. A już za chwilę bardzo ważne informacje w Radiu Impuls dla tych, którzy chcą odwiedzić urząd na przykład jutro.

0: powodu upałów urzędy mogą działać nieco krócej. Tak jest między innymi w Puławach. Starostwo zapowiada, że od dziś do najbliższego poniedziałku urząd może być zamykany nawet o 13. Jeśli więc macie w planach jutro wybrać się do starostwa, koniecznie sprawdzajcie na stronie internetowej powiatu i w siedzibie starostwa, do której będzie ono otwarte. Temat powróci też dzisiaj jeszcze po 21 w naszym wieczorze reporterów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Kolejne wspólne popołudnie, za które teraz dziękuję, Łukasz Tymków, już właściwie za nami. Przed nami bardzo dużo dobrego klimatu, który będzie królował na naszej antenie do 21:00. Już za chwilę po godzinach, a ja spotkam się z wami jutro tuż po 12:00. Cześć!
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Jest czwartek, 25 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Na początek ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach dadzą się we znaki mieszkańcom całego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów, a prognozy wskazują, że w niedzielę zagrożenie może wzrosnąć do najwyższego trzeciego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że fala upałów utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. W związku z tym niektóre urzędy i instytucje mogą zdecydować o skróceniu godzin pracy. Dlatego przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne informacje publikowane przez daną placówkę. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej podróży i ułatwi załatwienie zaplanowanych spraw. Działające w Puławach Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. Organizacja od 35 lat wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a rocznicowe obchody odbędą się już w najbliższą sobotę. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą, po której uczestnicy spotkają się w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. W programie znalazło się podsumowanie wieloletniej działalności Puławskiego Koła oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Rybackiej. Nie zabraknie także podziękowań dla osób i instytucji, które przez lata wspierały tę inicjatywę. Organizatorzy zapowiadają również część artystyczną. Przed publicznością wystąpi Teatr z Dala od Szpitala, działający przy Puławskim Uniwersytecie III wieku oraz Orkiestra Dęta Gminy Końskowola. Wakacje coraz bliżej, a biura podróży notują wzmożone zainteresowanie ofertami urlopowymi. Na co warto zwrócić uwagę przed wyjazdem? O tym mówi Dorota Pietras, właścicielka jednego z puławskich biur podróży, z którą rozmawiała nasza reporterka Weronika Szydłowska.
5: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość dokupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną.
4: Specjaliści przypominają, że odpowiednie przygotowanie do podróży może uchronić nas przed niepotrzebnym stresem podczas urlopu. Tymczasem Grecja widziana przez pryzmat smaków, zapachów i niezwykłych roślin będzie tematem piątkowego spotkania w puławskiej mediatece. Gościem wydarzenia będzie pochodzący z Puław pisarz i biolog Tomasz Piotr Kozłowski, od lat popularyzujący wiedzę o tym kraju. Autor opowie m.in. o mastyksie, szafranie i innych skarbach greckiej przyrody, a także o miejscach, które rzadko trafiają do turystycznych przewodników. Spotkanie będzie również okazją do promocji jego książki Szafran, Mastyks i Figa. Początek w piątek w sali widowiskowej mediatece. Wstęp jest bezpłatny. Tyle z lokalnych wydarzeń. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Ewa Kwaśna.
6: Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 33 stopnie. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. W zachodniej i centralnej Polsce od 36 do nawet 39 stopni. Przed nami także tropikalne noce z temperaturą przekraczającą 20 stopni. Czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli zawisła na kąpielisku w Sopocie, zaraz przy molo. Powodem jest zakwit sinic. To w tej chwili jedyne kąpielisko z ratownikami w Trójmieście. Kolejne strzeżone kąpieliska otwarte mają być od jutra. Kąpiel w wodzie z sinicami może, przypomnijmy, spowodować wysypkę, pokrzywkę, a po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Roślinne zamienniki żywności zawierają nawet dwa razy więcej dodatków niż produkty odzwierzęce. Tak pokazują nowe badania naukowców z Londynu.
7: Badania miały ograniczony charakter, ale wskazują na prawidłowość, o której
2: której warto wiedzieć.
6: I te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński.
2: Analizowano skład 71 par produktów tradycyjnych od zwierzęcych i ich roślinnych odpowiedników. Próbki pochodziły z jednej z brytyjskich sieci supermarketów. Były tam m.in. mleko krowie i napój migdałowy, brownie na bazie nabiału, jego wegański odpowiednik, mięso oraz roślinne zamienniki mięsa. Wszystkie analizowane produkty roślinne były oznaczone jako wegańskie. Analiza pokazała, że liczba dodatków do żywności, w tym tak zwanych e-dodatków, była w produktach roślinnych 2 razy wyższa. Żeby było jasne, to nie musi oznaczać, że te produkty są niezdrowe. Wszystkie dodatki są dopuszczone do obrotu, spełniają normy bezpieczeństwa żywności, ale jeśli zależy nam na żywności naturalnej, musimy to brać pod uwagę i sięgać po produkty mniej przetworzone.
6: Radził Grzegorz Jasiński, dziękujemy.
3: Jest bardzo gorąco, choć mamy godzinę już po 17, to na termometrach w dalszym ciągu nawet 30 stopni Celsjusza. Gorący dzień za nami i jeszcze sporo ciepła przed nami, ale te największe upały dopiero w weekend i po weekendzie. Na barometrach 1000 hektopaskali, wieje słaby wiatr, zachmurzenie umiarkowane. Słoneczny dzień dobry w programie Po Godzinach. Dzisiaj będziemy sprawdzać imiona, te najpopularniejsze na świecie i w Polsce, a w pierwszej godzinie zajrzymy do kalendarza oraz sprawdzimy, jak szybki jest Bruce Lee. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
7: Radio Impuls.

0: wczorajszym dniu przytulania, dzisiaj mamy zdecydowanie chłodniejszy dzień. I nie mówię o temperaturze, bo wszyscy wiemy, że jest gorąco, ale jakże ciekawy dzień chłodnictwa światowy znalazłem w kalendarzu. No i to nie tylko domowa lodówka, gdzie chowamy wszystko to, co nam potrzebne do jedzenia, ale to również te wszystkie systemy przemysłowe, handlowe, medyczne i budynkowe. No w takim upale bez tego nie dałoby się żyć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy!
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko 1,49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,90.

0: Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: w takim upale i w takim gorącu wszystko jakby dzieje się nieco wolniej, ale gdyby żył Bruce Lee, w dalszym ciągu byłby szybki jak Bruce Lee. Rzeczywiście facet potrafił tak machać rękami, że nie można było tego zauważyć, dlatego żeby widzowie je zauważyli, te szybkie ciosy w filmach są one po prostu odtwarzane w zwolnionym tempie. Można powiedzieć, że to zaleta, jak i wada Bruce'a, no bo aktor zawsze dbał przecież o każdy szczegół, więc często producenci filmowi decydowali się na spowolnienie tempa, żeby można było dostrzec każdy jego ruch.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
0: Po reklamie.
5: Jest czwartek, 25 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
7: W katastrofie zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na płycie lotniska, została ranna.
6: Michał Krasoń.
8: Wrak samolotu jest już zabezpieczony. Jak słyszę, przed śledczymi teraz żmudna praca, czyli ustalenie na podstawie zniszczeń tego, co dokładnie się stało.
9: Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Te czynności przez cały czas trwają, one nie zostały zakończone.
8: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Samolot został doszczętnie zniszczony. Jak usłyszałem od świadków katastrofy, maszyna rozbiła się po tym, jak podczas podchodzenia do lądowania zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę. To właśnie w niej na kurs jazdy samochodem czekał mężczyzna, który został ranny. Nieoficjalnie wiadomo także, że awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia.
6: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Szefowa tego resortu pierwszy raz publicznie odniosła się do afery w Szpitalu Południowym. Po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrolę w szpitalach.
6: Jakub Rybski.
7: Co jeszcze mówiła Sobierańska-Grenda?
10: Minister zdrowia podkreśliła, że najpierw chce poznać wszystkie fakty, a dopiero później wyciągać wnioski. Na podstawie zakończonych kontroli jej resort ma przygotować pakiet rozwiązań prawnych, które miałyby naprawić system, aby był, tu cytat, bardziej przejrzysty i przyjazny pacjentom. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała też, że ministerstwo chce likwidacji tak zwanych kominów płacowych.
11: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
10: Szefowa resortu zdrowia była dziś pytana o to, czy w związku z aferą zamierza podać się do dymisji. Sobierańska-Grenda stwierdziła, że to decyzja premiera i dodała, że jej zdaniem reakcja władz miasta na doniesienie o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym była właściwa.
6: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby.
7: Może nie uwierzycie, ale są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie. Ale większość jest już na walizkach.
12: Na obóz jadę deskorolkowy.
13: No ja na przykład na Mazury. Będę żaglować z tatą moim.
14: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
15: Ty masz jakieś plany?
16: Obóz taekwondo z moim klubem.
15: Sportowo?
16: Tak.
6: Nudy nie będzie.
5: Ale się ochłodziło, bo już tylko 28 stopni na termometrach. No niestety, gorąco i to tak solidnie. Jeśli chodzi o tę porę dnia, to dawno tak nie było. W tym roku chyba jeszcze ani razu. Nie pomylę się pewnie. Jeśli chodzi o to, jak wygląda ciśnienie, tu się nic nie zmienia. Jakieś 1001-1002 hektopaskalem. No i wiatr, ten słaby, to upalne coś, czyli ta gorąca masa powietrza będzie się z nami utrzymywała jeszcze ładnych parę dni. A w tej godzinie informacje m.in. dla przyszłych rodziców. Sprawdzimy, jakie najpopularniejsze imię jest na świecie, męskie i żeńskie, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do 21.00 witaj i zapraszam Wojtek Bednarczyk. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impulse. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo.

0: Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, jakie są najpopularniejsze imiona nie tylko w naszym kraju, ale również i na świecie. No i od świata sobie zaczniemy. Zatem na świecie najczęściej nadawanymi imionami są, uwaga, Muhammad, oczywiście dla chłopców, oraz Sofia, lub po prostu Zofia dla dziewczynek. Z kolei to, co w Polsce jest najpopularniejsze, to jeszcze o tym wam powiem, tak samo jak i powiem o innych bardzo popularnych imionach na świecie, jak i również w naszym kraju.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego

0: Dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

Zapraszam na czwartkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. To rzeczywiście będzie krótki news i jednych ucieszy, a innych zmartwi. Możecie wybrać sobie, w której grupie chcecie być. Maciej Dowbor poinformował na Instagramie, że po 2 latach odchodzi z Dzień Dobry TVN. Napisał: spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym porannym show w Polsce z topowymi fachowcami w branży, czytamy. Cieszycie się, czy raczej będziecie tęsknić?

0: nie wiem czemu, ale jakoś tak sobie dzisiaj pomyślałem, że o tych imionach wam poopowiadam, bo czas wakacji to również czas nowych miłości, nowych spotkań, a później rodzina może się powiększyć. No to przypomnę, że tym najpopularniejszym imieniem na świecie chłopięcym, męskim jest Mohamed, natomiast jeśli chodzi o kobiety, no to tutaj króluje Zofia. Zresztą w naszym kraju również przecież Zofia jest bardzo popularna, ale o tym, jak wygląda ranking imion w Polsce, jeszcze zdążymy powiedzieć, to już w kolejnej godzinie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Skip Mikul i Metcon na pobudzenie i na przypomnienie, że już za chwilę będzie godzina 19, a o 19 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 25 czerwca, minęła 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90.
7: Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa skóry, a to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki.
6: Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.
7: 4 lata temu krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie.
6: 2 lata później sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę.
7: To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej.
6: Jolanta Sybierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie była właściwa, czyli pierwsza reakcja na nieprawidłowości w szpitalu to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
7: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
9: Kasiu.
6: Dzień dobry, Kasiu, ale mamy solenizanta.
9: Tak.
6: Masz zaproszenie na imieniny Jana Kochanowskiego.
9: To będzie taki literacki sobotni piknik darmowy w stołecznym ogrodzie Krasińskich. Jan Kochanowski świętować będzie swoje imieniny z Bolesławem Prus i Moniką Brodką. Od czego mamy wyobraźnię? W programie m.in. koncert, spotkania ze znanymi pisarzami, na przykład z Remigiuszem Rozem oraz dyskusja, czy Wokulski był stalkerem. Będzie też mecz poetycki na aktorskie interpretacje wierszy. Drużyna Grażyny Barszczewskiej zmierzy się z zespołem Edyty Olszówki. Wystąpią m.in. Eryk Kul, Maciej Musiał czy Masza Wągrodzka. Agata Kulesza, Bartosz Bielenia, Joanna Kulik i Alicja Bachleda-Curuś są wśród gości festiwalu filmowego Toffee Fest, który od soboty do 3 lipca potrwa w Toruniu. To będzie spotkanie kina autorskiego, ważnych premier i inspirujących rozmów. Najpopularniejszy koreański zespół nawiązał pierwszą oficjalną współpracę z firmą gamingową. Twórczość K-popowego BTS zostanie wykorzystana w grze rytmicznej Starry, zaprojektowanej z myślą o całej rodzinie, która może aktywnie spędzać czas i wspólnie się bawić.
0: Zachmurzenie na niebie umiarkowane, na termometrach nawet do 26 stopni Celsjusza, 1002 hektopaskale na barometrach i mamy słaby wiatr. Pięknie, pięknie nam się te wakacje rozpoczynają pod warunkiem, że ktoś wziął właśnie teraz urlop, no to będzie mógł korzystać. W tej godzinie naszego programu poznamy kolejne najpopularniejsze imiona na świecie, i męskie, i żeńskie, a także dowiemy się, kto posiada najdłuższe imię na świecie. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: wiemy już, że najpopularniejszym imieniem na świecie jest Mohamed. Mohamed to imię szacuje się, że nosi około 150 milionów facetów, ale mamy także popularne imię Noah, to ścisła czołówka w obu Amerykach i Europie, Liam, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, oraz Oliver, popularny w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, ale także w Nowej Zelandii.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: imionach trochę dzisiaj sobie mówimy, to wyszukałem to najdłuższe na świecie, bo kiedy pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Sandra Williams spodziewała się dziecka, w 1984 roku chciała się upewnić, że będzie nosiło wyjątkowe imię. No i zdecydowała się, że osiągnie to za pomocą jego długości. Wariant, który zdecydowała się nadać córce, liczy aż 1019 liter. I uwierzcie mi, że nie będę go wam tutaj przytaczał, bo nie dałbym rady. Ale i tak czy inaczej, na co dzień wszyscy wołają do tej dziewczynki po prostu Dziami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Skoro było o najpopularniejszych imionach męskich na świecie, no to teraz czas na panie. Jakoś tak odwrotnie. Przepraszam, drogie panie, że nie wystąpiłyście pierwsze. Wiemy, że najpopularniejsze imię na świecie damskie to Zofia, Sofia. Ale chcą i Olivia, to najpopularniejsze imię dla dziewczynek w Stanach, Wielkiej Brytanii i Australii. Jest również Emma, to Europa i Stany Zjednoczone oraz Mia, która zajmuje czołowe lokaty w Europie oraz obu Amerykach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach wybiła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Działalność SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie nie odbiega od normy dotyczącej lecznic podobnej wielkości.
4: Tak na konferencji prasowej zapewniał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Podkreślał, że NFZ rozpoczął tam kontrolę 10 dni temu.
5: 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
3: Według szefa NFZ-u w średniej statystycznej mieści się też liczba pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
4: Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy.
3: Wespół w zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej.
4: Przenosimy się do Amber Expo w Gdańsku, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: A jest tam Michał Radkowski.
6: Wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział. Stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
7: Potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
6: Wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
4: Śmiech towarzyszy naszym przodkom, a potem nam już od 15 milionów lat.
8: Przekonuje o tym analiza cech śmiechu ludzi i naszych najbliższych krewnych, małp człekokształtnych.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Przeanalizowali nagrania spontanicznego śmiechu czterech orangutanów, dwóch goryli, trzech bonobo, czterech szympansów oraz czworga dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Szympans, goryl, wreszcie orangutan. No a jak śmieją się dzieci, to wiemy doskonale. Ten rytm jest podobny. Musiał go wymyślić wspólny przodek co najmniej 15 milionów lat temu.
2: Gorący czwartek, można powiedzieć, już się nam prawie skończył, choć na termometrach cały czas wysoko. No dobrze, a co nas czeka jutro? Sprawdzę i aż się boję, bo wiem już, no ale dobra, w nocy, uwaga, bardzo ciepło i gorąco. Najniższa temperatura nad ranem to jakieś 17-18 stopni Celsjusza, wiatraki i klimatyzatory chyba pójdą w ruch i to na dobre. A jutro oczywiście pełne słońce, a jakże? Jakie temperatury? A proszę bardzo, 32 nawet i z ciśnieniem okolice 1000 hektopaskali i słabym wiatrem. Takie to właśnie będziemy mieli piątkowe przedpołudnie, południe i popołudnie. Chyba nie ma co narzekać, w końcu chcieliśmy mieć gorąco. Gorące dni to mamy. Przed nami ostatnia godzina naszego programu po godzinach. No to czas będzie zajrzeć do polskich imion i męskich, i żeńskich, tych najpopularniejszych. A do godziny 21 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: To może być również mała podpowiedź dla przyszłych rodziców, więc słuchajcie uważnie, bowiem najpopularniejszym imieniem w roku 2025 męskim było imię Nikodem, choć ogólnie najpopularniejszym w Polsce jest Piotr. Najwięcej osób ma na imię Piotr, ale w tamtym roku nadawano najczęściej imię Nikodem, na drugim miejscu Antoni, potem był Leon, na czwartym Jan i na piątym Aleksander.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.
5: Check it out, check it out.

polskich imionach męskich najpopularniejszych w roku 2025 czas na panie. Drogie panie, wygrywa Zofia. To najpopularniejsze imię, które nadawano w zeszłym roku. Na miejscu drugim Zuzanna, potem jest Maja, Laura i Hanna. Jakże mnie cieszy, że tak dużo klasycznych i takich staropolskich, może nie do końca, ale jednak tych takich mało popularnych przez jakiś czas imion znów jest nadawane dziewczynkom.

0: Dzisiaj sporo mówiłem o imionach. Pamiętajmy o tym, że każde imię ma w sobie coś pięknego, że każde imię jest wybrane przez naszych rodziców, abyśmy czuli się dobrze z tym imieniem. No chyba, że ktoś nazwie swoją córkę imieniem o liczbie 1019 liter, no ale jednak i tak wołali na nią Dżami. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy czują, że mają imiona oryginalne, a ci, którzy trochę nie są zadowoleni ze swoich imion, nie płaczcie, bo zawsze moglibyście mieć na imię, no właśnie, 1019 liter.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Smith and Tell. Do tego Swedish Jam Factory. Forgive my friend, wybaczcie. Wybaczcie moi przyjaciele, ale to jest czas, aby się pożegnać. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości ma się rozumieć, a po 21:00 wieczór reporterów. Ja ściskam i pryskam. Miłego wieczoru.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: O reklamie.
7: Na zegarach 21, w kalendarzach 25 czerwca. Czas na wiadomości.
8: Uroczyste obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione. Powodem są wysokie upały zapowiadane na ten weekend.
9: Główne upamiętnienie pierwszego robotniczego zrywu w komunistycznej Polsce początkowo zaplanowano na placu Mickiewicza.
8: Uroczystość rocznicy powstania krwawo stłumionego przez komunistów odbędzie się w położonej obok auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
10: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale. Odczuwalna temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
9: Wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
8: Niemcy kontra Ekwador. To piłkarski hit dzisiejszego wieczoru.
9: Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek.
8: Patryk Serwański. Patryku, w tej ekipie jest piłkarz, który na razie świetnie radzi sobie w roli jokera.
11: To Denis Unda. W dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce. W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
9: Mecz Niemcy-Ekwador ma się rozpocząć o 22:00.
8: O tej samej porze ruszy pojedynek Curaçao w Wybrzeże Kości Słoniowej. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku jeszcze niepewny.
9: Michał Zieliński.
12: Staraniem władz w Berlinie, Rzymie, Warszawie i Pradze powstała mniejszość blokująca, więc Komisja Europejska będzie musiała dalej negocjować. No, w obliczu skoku cen paliw Polacy chcieliby przesiąść się do elektryków, ale nie na obecnych warunkach.
13: Mniej niż co czwarty z nas uważa, że samochód elektryczny może pomóc chronić przed szokami cenowymi. A może, bo po prostu obniża koszty transportu. Wynika to z tego, że dziś transformacja i nowe technologie malują się jako rzecz niedostępna i droga.
12: Mówi Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. Instytut zamówił badania. Wynika z nich, że większość Polaków oczekuje nie tylko tańszych elektryków, ale też niższego VAT-u na prąd do ich ładowania.
7: W Puławach będzie pogodna z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą spadającą do około 17 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Jutro w Puławach czeka nas dzień słoneczny i suchy. Temperatura wzrośnie do około 32 stopni Celsjusza, a przejściowe zachmurzenie nie wpłynie na ogólny, letni charakter pogody. Czerwca jest już po 21:00. Zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22:00.
1: Radio Impuls.

Jeśli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, weźcie pod uwagę, że praca takich instytucji może zostać skrócona ze względu na nadchodzącą falę upałów. Tak jest m.in. w Puławach. Starostwo powiatowe zapowiada, że od dziś do najbliższego poniedziałku może działać krócej, nawet do godziny 13. To rozwiązanie ma pomóc chronić zdrowie pracowników i osób odwiedzających urząd w czasie wysokich temperatur. Ewentualne zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie starostwa. Warto więc wcześniej zaplanować wizytę, żeby uniknąć zaskoczenia.

0: Puławach planowana jest rewitalizacja jednego z bardziej charakterystycznych obszarów miasta. Dzięki unijnej dotacji zmieni się teren przy najstarszym tutejszym liceum. Małgorzata Kmieciak.
1: W Puławach zmieni się okolica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zabytkowy teren przy Alei Partyzantów przejdzie rewitalizację i zyska nowe funkcje społeczne i kulturalne. Powstanie tam amfiteatr, który ma służyć organizacji wydarzeń i spotkań mieszkańców. Przebudowane zostaną także chodniki, drogi wewnętrzne, pojawią się nowe ławki czy elementy małej architektury. Nie zabraknie również zieleni, zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a także utworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Cały obszar będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa.

0: 3% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie 60-latek, który w gminie Michów wtargnął do domu swojej rodziny i groził bliskim siekierą. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Jak ustalili policjanci, agresor złamał obowiązujące go sądowe zakazy, w tym nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do bliskich. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol, który obezwładnił i zatrzymał mężczyznę. 60-latek usłyszał zarzuty m.in. kierowania gróźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Muzyka
1: wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Lasy to zielone płuca naszego regionu, miejsce spacerów i wypoczynku, ale też przestrzeń codziennej pracy leśników. Już w ten weekend w Puławach będzie można zobaczyć ją z bliska. Nadchodzi dzień otwartych drzwi w Nadleśnictwie Puławy, a o szczegółach mówi Marzena Puzio, starszy specjalista służby leśnej.
1: W tym roku odbędzie się on 27 czerwca, czyli już w najbliższą sobotę. W godzinach od 10 do 16 będzie możliwość spotkania się z leśnikami, zwiedzenia siedziby nadleśnictwa, obejrzenia punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego miejsca, w którym leśnicy monitorują las pod kątem zagrożenia pożarowego. Zaprosimy również zwiedzających do kancelarii leśniczego. Będzie można tam zadać leśniczemu wszelakie pytania. Dodatkowo na placu przed Nadleśnictwem Puławy wokół naszej wiaty edukacyjnej będą zlokalizowane różnego rodzaju stanowiska.
0: Będzie okazja, by porozmawiać ze strażnikami leśnymi.
1: Między innymi warto zajrzeć na stanowisko Straży Leśnej, porozmawiać ze strażnikami, dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej codziennej pracy, zasiąść do samochodu Straży Leśnej, czy też popatrzeć, jakie akcesoria wykorzystują na co dzień w swojej pracy. W kolejnym miejscu chcemy opowiedzieć naszym gościom o tym, czym się różni metr przestrzenny od metra sześciennego drewna. I powiemy, dlaczego to jest ważne, kiedy takie drewno kupujecie z lasu.
0: Zaplanowano również warsztaty, podczas których będzie można nabyć cenną i praktyczną wiedzę. Sobotnie wydarzenie w siedzibie Nadleśnictwa Puławy przy ulicy Żyżyńskiej potrwa od 10 do 16. Wstęp będzie bezpłatny.
2: Radio Impuls.

0: ten weekend w Puławach będzie można połączyć miłość do motoryzacji z zaangażowaniem w pomaganie innym. Co wydarzy się w sercu miasta, wyjaśnia Wojciech Dados, prezydent klubu Motoriders Puławy.
1: W tym roku Motoserce organizujemy 28 czerwca, to jest ostatnia niedziela czerwca, na placu Chopina. Akcja zaczyna się w godzinach od 11 do 15. W tym czasie będziemy prowadzili pobór krwi w domu chemika. Dyrektor domu chemika udostępnia nam cały korytarz na dole, także mamy wygodnie, chłodno, sympatycznie.
0: Charytatywny wymiar akcji koncentruje się na oddawaniu krwi, ale potrzebującym można pomóc także w inny sposób, dodaje sekretarz klubu Łukasz Smolarczyk.
1: 4 stanowiska do samego poboru krwi plus stanowiska odpoczywające. W ten sposób możemy zwiększyć ilość krwiodawców, ponieważ przyjeżdżają jeszcze dziewczyny z Lublina, które pomagają naszym dziewczynom tutaj, dziewczynom i chłopakom, bo jest jeden rodzynek w RCK IK Puławy.
2: No i przy okazji tego poboru krwi mamy tutaj możliwość zapisania się do tak zwanego DKMS-u, do dawców szpiku kostnego. To też jest szczytny cel i przy okazji tego właśnie próbujemy wspierać zapisy.
0: Podczas niedzielnego wydarzenia odbędzie się też zbiórka funduszy na rehabilitację Maćka, który zmaga się z wieloma chorobami i obecnie potrzebuje rehabilitacji. Przypominamy, że krwiodawcą może zostać każdy, kto jest dorosły i zdrowy, ma nie więcej niż 65 lat i waży nie mniej niż 50 kilo. Przed taką zbiórką trzeba wypocząć i zjeść lekkostrawne śniadanie.
3: Radio Impuls.
4: Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Na początek ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach dadzą się we znaki mieszkańcom całego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów, a prognozy wskazują, że w niedzielę zagrożenie może wzrosnąć do najwyższego trzeciego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że fala upałów utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Kierowcy korzystający z trasy między Chodlem a Urzędowem już wkrótce pojadą po zmodernizowanej drodze. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej numer 833 zbliża się do końca. Weronika Szydłowska.
1: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i dwie zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
0: Inwestycja obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach zadania powstaje także infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również budowę przepustów, które ułatwią zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż tego odcinka trasy. Przy drogowych inwestycjach pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Ponad 3,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi do powiatu opolskiego na przebudowę lokalnych dróg. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną trzy odcinki drogi powiatowej na trasie Wilków, Majdany, Zakrzów, Janiszów. Łącznie modernizacja obejmie ponad 4,5 kilometra jezdni. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zwiększyć komfort codziennych podróży mieszkańców. A skoro jesteśmy już przy podróżowaniu, sprawdźmy, dokąd tego lata najchętniej wybierają się mieszkańcy naszego regionu. Przed nami wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i podróży. Wielu mieszkańców naszego regionu ma już sprecyzowane plany, inni dopiero zastanawiają się, gdzie spędzić letni wypoczynek. Oto jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie, pytała Dorotę Pietras, właścicielkę jednego z puławskich biur podróży. Nasza reporterka Weronika Szydłowska.
2: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
0: Jakie jeszcze kierunki są popularne?
2: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie, Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie. No i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
0: Czy mieszkańcy naszego regionu częściej jeżdżą, by wypocząć czy pozwiedzać?
2: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
0: Kiedy najlepiej zaplanować wakacje?
2: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają, koniec roku 2027, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiące na osobę, żeby pojechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będziemy dzielić. To są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, to są takie pieniążki.
0: Przy planowaniu wycieczek ważne jest też nasze bezpieczeństwo.
2: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość do kupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną.
0: Choć kierunki są różne, cel pozostaje ten sam. Odpocząć, zobaczyć coś nowego i naładować baterie przed kolejnymi miesiącami. Nie wszyscy jednak planują dalekie wyjazdy. Ciekawych propozycji na lato nie zabraknie także bliżej domu. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki i z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek.
3: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
0: Mówiła Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Na niedzielne spotkanie pełne rodzinnych wspomnień zaprasza również sama Jadwiga Inka Zamojska.
4: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
0: Dodajmy, że cykl wakacyjnych wydarzeń, w których weźmie udział córka ostatnich właścicieli Kozłówki, obejmie także plenery malarskie. Ich uczestnicy będą malować z natury pałacowe krajobrazy pod okiem artystki. O wydarzeniu Zatrzymać Kozłówkę będziemy jeszcze informować. Z historii i rodzinnych wspomnień przenosimy się teraz do sportu i ambitnych planów stolicy regionu. Lublin chce dołączyć do grona europejskich liderów sportu. Miasto oficjalnie rozpoczęło starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu na rok 2028. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. Samorząd liczy, że udział w programie pomoże jeszcze mocniej promować aktywność fizyczną, przyciągnąć nowe inwestycje oraz stworzyć kolejne możliwości rozwoju dla mieszkańców i lokalnych klubów. Władze miasta podkreślają, że Lublin od lat należy do najważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Świadczą o tym zarówno sukcesy zawodników na arenie międzynarodowej, jak i obecność wielu drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Skoro mowa o aktywności fizycznej, warto wspomnieć także o rywalizacji, w której liczy się każdy przejechany kilometr. Do końca czerwca zostało tylko kilka dni i właśnie tyle czasu mają jeszcze rowerzyści, żeby poprawić wynik miasta walczącego o puchar rowerowej stolicy Polski. Taki cel mają m.in. puławianie, a przed nimi jeszcze sporo okazji, by wspólnie kręcić kilometry.
5: 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20:15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosiec przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty. Plac Chopina tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
0: Mówił Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: O reklamie.
5: W kalendarzu 25 czerwca jest 22. Czas na najważniejsze wiadomości.
6: Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce. Mamy najnowsze informacje o wypadku, które zebrał dla nas Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co wiemy o poszkodowanych?
7: Dwóch pasażerów trafiło do szpitala w Chodzieży. Jedna osoba z obsługi pociągu została przewieziona do szpitala w Pile. W sumie pomocy medycznej potrzebowało 11 osób. Większość pasażerów opuściła już miejsce wypadku. Osoby te zostały przewiezione do remiz ochotniczych, straży pożarnych oraz świetlic wiejskich, gdzie dalej udzielana jest im pomoc.
6: Benjaminie, a co wiemy o przyczynach tego wypadku?
7: Wstępna przyczyna podana przez policję to boczne zderzenie podczas zmiany toru jazdy jednego ze składów. To potwierdza relacje świadków, którzy zgłosili się do nas i mówili o tym, że pociąg Intercity miał ostatnim wagonem zahaczyć o skład Polregio, który przepuszczał go na stacji. Dokładną przyczynę ma ustalić Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Na miejscu są m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej oraz prokurator.
6: Rozpoczyna się remont estakady pomorskiej w Szczecinie. Będą spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W weekend tramwaje nie pojadą na prawobrzeża Szczecina.
8: Będzie problem, bo tych autobusów też nie jeździ dużo, zwłaszcza pośpiesznych, więc i tak są zatłoczone teraz, to będą jeszcze bardziej zatłoczone.
9: Myślę, że duży problem. Ale mnie akurat on nie dotyka, bo na weekend wyjeżdżam.
10: Problem, na pewno to będzie. No jednak komunikacja miejska jest ważna dla wszystkich obywateli miasta.
11: W weekend w ogóle nie będą jeździć, a później będzie wahadło przez 4 miesiące.
10: O, to faktycznie utrudnienie. Sam jestem z miasta, gdzie jednak ruch wahadłowy był w wielu miejscach miasta. I wiem, jak mieszkańcy bardzo długo na to się skarżyli.
6: We wrocławskim ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Miłośnicy przyrody z całej Polski od tygodnia śledzą ten proces z zapartym tchem. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
12: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
5: W Puławach przyniesie bezchmurne niebo i temperaturę około 17 stopni. Powietrze będzie świeże, a wiatr umiarkowany, zachodni. Jutro w Puławach dominować będzie słońce, a temperatura w ciągu dnia osiągnie około 32 stopni. Zachmurzenie niewielkie i bez opadów. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejny doktor Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Puławy Zielona 14.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radio.

cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.